0: Słuchacie Bonton Radio.
1: J-Lo, ja tu sam.

0: Reklama. Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej. Reklama.
1: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio. 104.9 FM.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Jak możemy przeczytać w numerze Kuriera Lubelskiego z 1 lipca 1971 roku, Urząd Stanu Cywilnego w Chełmie należał w tamtym czasie do przodujących w województwie. I jak argumentowano, zasługa w tym była całego personelu, a głównie długoletniego kierownika urzędu Zbigniewa Rajewskiego, który wykazywał wiele troski o coraz lepszą pracę placówki. Dziennikarze po rozmowie z kierownikiem opowiedzieli o ciekawej inicjatywie. Otóż dzieciom urodzonym w Chełmie i otrzymującym imię w Urzędzie Stanu Cywilnego w tym mieście będzie przyznawany medal pamiątkowy. Czytamy. Medal według projektu artysty plastyka Edwarda Gorola wykonuje obecnie mennicy, a w Chełmie znajdzie się on przypuszczalnie za 2 miesiące. Ta ciekawa inicjatywa jest pierwszą w naszym województwie. W prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej poinformowano dziennikarzy, że niedługo urzędnicy stanu cywilnego w Lublinie, Chełmie i Zamościu mieli otrzymać na wzór warszawski togi. Ponadto we wszystkich urzędach stanu cywilnego w województwie miały być wprowadzone pamiątkowe dokumenty urodzenia, zawarcia małżeństwa i 25-lecia pożycia małżeńskiego.
1: W tytule mamy urodzony w Chełmie, ale tak gdyby się przypadł medalowi, to bardziej chodziło o urodzonych w mieście PKWN, bo oczywiście były to czasy, kiedy PKWN był bardzo mocno podkreślany jako ten wątek historyczny związany z Chełmem, chociaż no w rzeczywistości wyglądało to w nieco bardziej skomplikowany sposób. Była to inicjatywa Urzędu Stanu Cywilnego, pojawia się tutaj wieloletni kierownik Zbigniew Rajewski, który zresztą też warto dodać w tym czasie był prezesem zarządu oddziału PTTK w Chełmie, w pełni tą funkcję w latach 1967-73. No i sam medal, tutaj podkreślano, że to bardzo oryginalny pomysł, że w zasadzie inne miejscowości Lubelszczyzny też próbują się dostosować do tych pomysłów, no ale warto tutaj wyjaśnić, że właściwie to był taki moment, kiedy rodziła się jakby taka koncepcja, żeby w Chełmie wydawać medale i właściwie był to drugi w kolejności medal, bo pierwszy ukazał się rok wcześniej z okazji 60-lecia oddziału PTTK w Chełmie. Taki dosyć malowniczy medal z Kazimierzem Janczykowskim z bramą Uścił-Łukską. No i rzeczywiście ten medal zapoczątkował tę tradycję. No pan Rajewski jako osoba związana z PTTK pewnie uczestniczył w tych działaniach, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę, że oba medale projektował znany medalier Edward Gorol i to też miało znaczenie. No i oczywiście oba medale były bite w mennicy państwowej, a były dosyć solidnie wykonane. My w tym pierwszym rzucie wykonano 500 sztuk. Takie mamy informacje zestawień dokonanych przez Konstantego Prożogo, który z czasem przygotował publikację poświęconą medalom chełmskim. W roku 1977 wznowiono jeszcze ten medal też w ilości 500 sztuk. No i rzeczywiście urodzeni w Chełmie, był jeszcze medal zaślubieni w mieście PKWN. Urodzeni w Chełmie otrzymywali ten medal. Być może gdzieś tam jeszcze w zakamarkach domowych skarbnic takie medale się znajdują. No myślę, że taka dosyć egzotyczna ciekawostka, ale rzeczywiście taki pomysł w roku 1971 w Chełmie się zrodził.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć kochani, z tej strony Hołek, a to wasz hit odkurzony w radiu Bonto. Dziś cofamy się do momentu, kiedy królował hip-hop w stylu pop, a jeden z największych hollywoodzkich aktorów był raperem z kaloryferem na bluchu. Tak jest, dziś odkurzamy energię lat 90., ale przede wszystkim jeden z najbardziej kultowych wokali w historii muzyki dance. Czas na Marky Mark and the Funky Bunch i ich Good Vibrations. Posłuchajcie tej niesamowitej historii. W 1991 roku ten utwór był wszędzie. Good Vibrations wylądowało na szczycie list przebojów w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach. Ale co w nim jest najciekawsze? Otóż Marky Mark to tak naprawdę pseudonim artystyczny Marka Wahlberga. Tak, ten sam Mark Wahlberg, którego znacie z poważnych ról filmowych, zaczynał swoją karierę jako młody, kontrowersyjny raper. Po sukcesie Good Vibrations z czasem porzucił to wizerunkowe alter ego, stając się supergwiazdą kina. To jest odkurzenie artysty. Ale to nie wszystko. Prawdziwym sekretem tego utworu jest ten absolutnie potężny kobiecy wokal, który słyszycie w refrenie. Feel the vibration. Ten głos nie należy do żadnej z wokalistek Funky Bunch, to jest sample, czyli fragment z piosenki Love Sensation, którą w 1980 roku nagrała legendarna diva disco Loretta Holloway. To, co słyszycie w Good Vibrations, to jej czysta, nieprzetworzona moc. Co więcej, początkowo Loretta Holloway nie została odpowiednio wymieniona i wynagrodzona za użycie jej wokalu, co doprowadziło do sporu sądowego. Ostatecznie sprawiedliwości stało się zadość, a Holloway otrzymała zasłużone honory i pieniądze. To jest dopiero historia. Utwór, który łączy w sobie rapera, przyszłą gwiazdę Hollywood i niesamowity, skradziony kawałek disco. Czas to odkurzyć. Good Vibrations, Marky Mark i The Funk.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
7: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
8: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
9: Hello Chery
8: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
10: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Reklama.
13: 104 i 9 FM. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Włęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
3: Słuchacie Bonton.

0: będą ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, na kwarantannie, a potem tegoroczne rozliczenia z fiskusem okiem Ministerstwa Finansów. Miriam Lipińska. Rząd przyjął przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
1: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
0: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty eDILO, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Szefowie resortów obrony obu krajów podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach unijnego programu SAFE. Kanada dołącza do niego jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej. A teraz chce kupić od Polski zaawansowane drony, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest ten sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
0: Zacieśnianie polsko-kanadyjskiej współpracy przewiduje także m.in. wspólne ćwiczenia armii obu państw. Polska zacieśnia też współpracę z Wielką Brytanią. Dziś w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat o partnerstwie. Umowa dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obrony, a niedawno podobny traktat Polska podpisała z Francją. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego hantawirusa, jest na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Jak przekazał Główny Inspektorat Sanitarny, mężczyzna jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, a kolejny test dał wynik negatywny. Na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku, z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby, a u 12 wykryto zakażenie. Po poniedziałkowej tragedii na torach w Garbatce pod Rogoźnem w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
3: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
0: W poniedziałkowym zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczną akcję składania PIT-ów. Poprzez system Twój e-PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji. Większość podatników potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć PIT online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
4: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
0: Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Budowa obwodnicy Chełma weszła w kolejny etap. W rejonie Chorodyszcza wprowadzono ruch wahadłowy, bo drogowcy będą układać nową nawierzchnię i przygotowują oznakowanie. Jednocześnie na innym odcinku budowy przeprowadzono ważne testy nowego wiaduktu kolejowego. Na konstrukcję wjechała ponad 100-tonowa lokomotywa, sprawdzając wytrzymałość obiektu. 63-letnia mieszkanka gminy Krasny Staw straciła znaczną kwotę, wierząc w fałszywą internetową ofertę inwestycji. Oszuści podszywający się pod doradców finansowych nakłonili ją do instalacji aplikacji, która dała im zdalny dostęp do telefonu oraz do wykonywania kolejnych przelewów i zaciągania kredytów. Za niecałe pół godziny w wiadomościach również o planie na tegoroczne świętowanie 28. odsłony nadburzańskiego Święta Pszczół.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. Popada też miejscami w centrum. W większości regionów pochmurno z przejaśnieniami, a najwięcej słońca na zachodzie, z kolei na termometrach. Maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Małopolsce.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
11: Ruszamy z nowym dniem, który jak zwykle ma własny scenariusz i raczej niestety nie konsultował go z naszym budzikiem. Dlatego Radio Bonton umili wam czas, a ja dołożę do tego swoją cegiełkę. Kamil Bukowski, dzień dobry.

0: Jest 7:10, także dzień dobry raz jeszcze. Dziś imieniny obchodzą między innymi Oliwier i Magdalena, więc jeśli ktoś od rana czeka na miłe słowo, to właśnie podrzucam gotowy pretekst. W kalendarzu także dzień samorządu terytorialnego, czyli święto ludzi, dzięki którym wiemy, gdzie kończy się chodnik i dlaczego rozkopano pół miasta akurat wtedy, gdy nam się śpieszy. Jest też dzień diagnosty laboratoryjnego, a więc tych, którzy częściej niż internet odpowiadają nam na pytanie, co mi właściwie jest. Słońce wstało dziś o 4:25, zajdzie o 20:40, co oznacza, że od tej chwili mamy jeszcze dokładnie 13 godzin i 30 minut dnia. Naprawdę sporo czasu, żeby zrobić coś ważnego albo skutecznie udawać bardzo zajętych.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
7: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Medycyna potrafi zaskoczyć. I nie mówię tu o polskim NFZ-cie, bo tego to chyba nikt się nie spodziewał. W Kenii pewien pacjent usłyszał, że w jego klatce piersiowej, dokładnie w płucu, żyje karaluch. Tak, żywy karaluch. Sprawa była na tyle poważna, że mężczyzna poleciał aż do Singapuru na dokładniejsze badania. I tam wyszło, że owad faktycznie istnieje, tylko że siedział w aparacie rentgenowskim, a nie w człowieku. Czyli, krótko mówiąc, jedyny naprawdę zestresowany w tej całej historii powinien być karaluch, no i dział techniczny tego szpitala.
1: Bonton Radio. Dłonie mi drżą.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okszow.edu.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Twoje, moje!
7: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
8: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Za darmo?
7: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
10: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
11: Pracy, w domu, w rytmie dnia.
12: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
11: Newsy, goście i Twoja muzyka.
13: Od poniedziałku do piątku, od 12.
14: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
15: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
16: Sprawdzamy, co w okolicznej trawie piszczy, dlatego dla wszystkich lokalszów i gości naszego regionu ta dawka wiedzy będzie jak przewodnik. Także słuchajcie na 104,9 FM.
17: Jest 7.30, zatem czas na lokalne wiadomości Radia Wonton. Przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. Prace budowlane obwodnicy Chełma na wysokości Chorodyszcza weszły w kolejny etap, co oznacza postępy, ale z drugiej strony też utrudnienia dla kierowców. Już wczoraj były odczuwalne i tak będzie przez kilka kolejnych dni, bo wprowadzono na tym odcinku ponownie ruch wahadłowy. Drogowcy zaplanowali położenie masy bitumicznej, a następnym krokiem będzie wykonanie oznakowania. I stąd potrzeba wprowadzenia nowych zasad ruchu w tym miejscu. Kierowcy muszą się zatem uzbroić w cierpliwość. A na innym odcinku budowanej obwodnicy ponad 100-tonowa lokomotywa wjechała na wiadukt kolejowy. To ważny test konstrukcji, która znajduje się w ciągu linii kolejowej nr 81 na trasie Chełm-Włodawa. Na obiekcie przeprowadzono próby obciążeniowe i ich celem było sprawdzenie, jak wiadukt zachowa się pod wpływem dużego, stałego i długotrwałego obciążenia. Lokomotywa pozwoliła inżynierom ocenić pracę konstrukcji w warunkach zbliżonych do tych, z jakimi obiekt będzie musiał mierzyć się po oddaniu do użytkowania. Podczas testów sprawdzano m.in. ugięcia wiaduktu, czyli to, czy konstrukcja pod ciężarem zachowuje się zgodnie z założeniami projektowymi. Zebrane podczas próby dane są teraz analizowane przez inżynierów. Wyniki będą częścią dokumentacji potrzebnej do uzyskania zgody na użytkowanie wiaduktu, a to kolejny istotny etap na budowie obwodnicy Chełma.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
17: Ponad 135 tysięcy złotych straciła mieszkanka gminy Krasnystaw. 63-latka padła ofiarą oszustów, którzy obiecywali jej szybkie pomnożenie oszczędności. Znalazła w internecie fałszywą reklamę kupna akcji znanej firmy. Szybko skontaktowali się z nią rzekomi doradcy finansowi. Namówili pokrzywdzoną do pierwszej wpłaty pieniędzy i zainstalowania na telefonie specjalnej aplikacji. Ten program dał przestępcom pełny i zdalny dostęp do jej urządzenia. Kobieta wykonywała kolejne przelewy, bo fałszywy analityk zapewniał ją o rosnących zyskach. Zaciągnęła nawet kredyty w banku, by opłacić wymyślone licencje i odblokować swoje środki. A kiedy zrozumiała, że to oszustwo, zawiadomiła policję. Funkcjonariusze teraz szukają sprawców, ale stanowczo apelują o czujność w sieci. Już 7 czerwca Okrzów ponownie stanie się centrum regionalnego pszczelarstwa. Przed nami bowiem 28. Nadburzańskie Święto Pszczoły.
18: No i tutaj uroczystość rozpoczniemy oczywiście mszą świętą o godzinie 9 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marikowego w Okrzowie. Około godziny 10.30 nastąpi rozpoczęcie oficjalne na boisku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie. Na uczestników czekają stoiska pszczelarskie i nie tylko. Będziemy też edukować, ponieważ mamy też stoisko poświęcone zapylaniu roślin oraz rozpoznawanie pyłków kwiatowych, degustacje miodów, konkursy, występy artystyczne oraz pszczela strefa odkrywców. Będzie to coś nowego, który będzie można samodzielnie wykonać domek dla owadów zapylających. Ja ze swojej strony wraz z zarządem zapraszamy serdecznie całe rodziny do wspólnego świętowania w najsłodszym wydarzeniu regionu.
17: Mówi Sławomir Padowski, prezes Nadburzańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie. Podczas święta sporo uwagi zostanie też poświęcone jakości produktów pszczelich. Organizatorzy zachęcają do kupowania miodu bezpośrednio od lokalnych pszczelarzy. Oprócz samego miodu promowane będą również inne produkty pszczele, cenione za swoje właściwości zdrowotne.
19: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeśli kogoś z Was aplikacja nie ostrzegła w porę przed misiaczkami albo informacje o korkach się nie zaktualizowały, to spokojnie. Marcin Petruk ma świeżą wiedzę na ten temat i już teraz wiadomości z dróg.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Wydawałoby się, że coraz rzadziej widzi się samochody wjeżdżające na torowisko mimo czerwonego światła, ale niestety statystyki mówią zupełnie co innego. Do tego sporo takich zachowań kończy się niestety tragicznie, o czym również przekonujemy się w ostatnim czasie. Same mandaty za takie manewry są bardzo wysokie, ale jak widać to też nie odstrasza części zmotoryzowanych. Dlatego też Ministerstwo Infrastruktury chce umożliwić karanie takich kierowców nie tylko przez policję czy Straż Ochrony Kolei, ale również przez strażników miejskich i gminnych. Projekt zmian w prawie trafił już do konsultacji społecznych, więc można się spodziewać, że wkrótce poznamy nieco więcej szczegółów. A my tymczasem zalecamy stosowanie się do przepisów przed przejazdami kolejowymi, między innymi tym na Chełmieście.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Kastorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
10: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
9: To dobre cechy charakteru.
10: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
11: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
12: Reklama.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.
16: Za chwilę w Radiu Bonton wiadomości i pogoda, czyli sprawdzimy, co dzieje się na świecie i czy Aura planuje dziś współpracować z ludzkością. Oby tak było.
15: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
2: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
2: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Jest przełom w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Ambasador Rosji w Polsce wezwany przez MSZ na dywanik. A na koniec pranie ubrań miotaczem plazmy. To rozwiązanie dla astronautów lecących na Marsa. Miriam Lipińska. Trzy osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków i osób powiązanych z prawicą. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, wobec jednej z tych osób został już zastosowany tymczasowy areszt. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Małopolski i Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada. Może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 70-80 km na godzinę. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
1: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
0: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku starszych dzieci. Ambasador Rosji w Polsce stawił się w MSZ-cie. Został tam wezwany przez resort w związku z groźbami Kremla dotyczącymi planowanych ataków na Kijów i ostrzeżeniami, by cudzoziemcy oraz pracownicy placówek dyplomatycznych jak najszybciej opuścili ukraińską stolicę. Podczas spotkania przedstawiciele MSZ-u potępili te wypowiedzi i wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania bezprawnej agresji. Pomimo gruźb, polska ambasada w Kijowie nie zostanie ewakuowana, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
2: Myślę, że w piątym roku wojny nasza placówka jest świadoma tych ryzyk, jest przygotowana. To jest placówka też specjalna. Nasi dyplomaci, nasza służba konsularna już nie raz udowodniła swojej odwagi w swoim postępowaniu, ale też oczywiście poważnie traktujemy to ostrzeżenia Federacji Rosyjskiej.
0: Poza Polską przedstawicieli Rosji na dywanik wezwały też m.in. Niemcy i Unia Europejska. Odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski w pierwszym po referendum publicznym wystąpieniu podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Skomentował też decyzję premiera o powołaniu na komisarza Stanisława Kracika. Jak mówił, cieszy się, że to właśnie on będzie tymczasowo rządził miastem.
3: Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
0: Stanisław Kracik to dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa. I na koniec zmieniamy temat. Naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie mają pomysł na to, jak odświeżać ubrania w czasie długiego lotu na Marsa. Taka podróż trwałaby dłużej niż kilka miesięcy i wyklucza dostawy czystej bielizny z Ziemi. A zdaniem naukowców, astronauci będą mogli prać ubrania z pomocą miotacza plazmy, która zabije mikroorganizmy na tkaninach ich ubrań. Według nich to lepsze rozwiązanie niż na przykład użycie w tym celu ultrafioletu.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Małopolsce. Do tego przeważnie pochmurno z przejaśnieniami, najwięcej słońca na zachodzie, a na krańcach południowych i południowo-wschodnich burze.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Jeśli świat jeszcze dziś trochę ziewa, to spokojnie. Zaraz wrzucimy mu wspólnie wyższy bieg, także łapie za kierownicę. Was zapraszam. Wsiadajcie. Kamil Bukowski. Dzień dobry.
7: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.
11: Gość radia Bonton.
12: Dzień dobry Państwu. Paweł Pikul, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie i członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.
13: I o sytuacji szpitali powiatowych będziemy rozmawiać dzisiaj w Radiu Bonton. Jan Zieliński, kłaniam się Państwa, oczywiście zapraszam. Zapewne Państwu jest doskonale znana sytuacja szpitala włodawskiego, no i też oczywiście do tego się będziemy dzisiaj odnosić, natomiast też ta sytuacja oczywiście w tamtym mieście, jak zresztą było podkreślane w komunikatach, jest dosyć analogiczna do innych podobnych placówek w całym kraju. Natomiast zaczniemy sobie od wydarzeń, od tego, co się działo pod koniec kwietnia. W drugiej połowie kwietnia odbył się protest szpitali powiatowych, Czarny Tydzień. Państwo też jako związek zorganizowali konferencję w tej sprawie. Jaki rezultat na ten moment przyniósł ten protest?
12: To nasza akcja protestacyjna na dzień dzisiejszy się zakończyła. Wzięło w niej udział około 160 szpitali powiatowych. Tak jak Państwo wiecie, wywiesiliśmy czarne flagi i plakaty z hasłem "Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie". Czy było głośno? To chyba rzeczywiście było. Natomiast czy to odbyło się bez efektu? Wydaje nam się, że efekt był i to bardzo duży. Naszym tak naprawdę głównym celem było zwrócenie uwagi, bo tak jak Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych od wielu miesięcy alarmował, że obecna polityka finansowania ochrony zdrowia doprowadza nasze placówki do załamania i w konsekwencji realnie może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów, prawda? Więc podczas tej akcji protestacyjnej dyrektorów szpitali i starostów, którą zorganizowaliśmy w akcji poprzedzającej jakby tej Czarny Tydzień, czyli 3 marca pod Ministerstwem Zdrowia, mówiliśmy o tym właśnie bardzo głośno, tak? Wówczas złożyliśmy na ręce pana wiceministra 6 postulatów, natomiast na dzień dzisiejszy jednak nie widzimy dalszego efektu. Dialogu z resortem niestety na dzień dzisiejszy nie ma, stąd był też nasz drugi etap protestu pod hasłem Czarny Tydzień. My jeszcze w tych działaniach chciałem podkreślić, że od początku zakładaliśmy, że akcja zostanie przeprowadzona w taki sposób, by w żaden sposób nie utrudnić pacjentom korzystania ze świadczeń, prawda? Osobom, które pytały nas o jej sens, wyjaśnialiśmy przyczyny protestu, mówiliśmy wprost, że sytuacja finansowa wielu szpitali jest trudna, że część placówek może utracić zdolność do dalszego funkcjonowania w obecnym kształcie, więc to był jakby główny nasz postulat. Protestacyjny.
13: 22 kwietnia Radio Bonton otrzymało komunikat lubelskiego NFZ w sprawie spłacenia należności z tytułu świadczeń nielimitowanych za rok 2025. Ale mamy już prawie połowę 2026. Zaległości, jak zgaduję, zapewne już się gromadzą. I tak się chciałem zapytać, czy pan wie mniej więcej, jak to się na ten moment kształtuje, czy może ta sytuacja finansowa jest w takich placówkach lepsza niż analogicznie rok temu, czy nie uległo to poprawie?
12: Znaczy, no, sytuacja finansowa, jeżeli chodzi o szpitale, no, z roku na rok ulega pogorszeniu, no, ona się nie polepsza. No, ostatnio mieliśmy również do czynienia z raportem opublikowanym przez Związek Powiatów Polskich. Przedstawiono analizę 207 podmiotów na przykładzie sprawozdań MZ03. No i już według tego raportu widać, że 91% jednostek posiada stratę na sprzedaży za 2025 rok, więc tutaj jest, można powiedzieć, że ta jedna dana sugeruje to, że to nie jest błąd zarządzania jednej jednostki czy dwóch jednostki, tylko że jest to błąd tak naprawdę systemowy. Z raportu tego również wynika, że średnia strata netto to jest 6 milionów 120 tysięcy złotych, a 125 z 207 szpitali posiada zobowiązania wymagalne na łączną kwotę prawie 1,5 miliarda złotych, więc to jest tak naprawdę na dzień dzisiejszy skala problemu, tak? Natomiast rok 2026, no, zapowiada się na chwilę obecną, no, jeszcze gorzej, jeżeli ta sytuacja i sposób finansowania systemu się nie zmieni, to ta strata jeszcze się pogłębi i będzie jeszcze bardziej dotkliwa dla szpitali. Nie tylko powiatowych, ale również i pewno klinicznych i wojewódzkich, bo to już jest tak naprawdę sygnały również płyną również z tych szpitali.
13: No tutaj jakby ciśnie się takie podstawowe pytanie. Jaka jest przyczyna tych problemów? Czy to są kwestie formalne? Czy to jest jakieś niedofinansowanie z budżetu państwa? Skąd jest ta przyczyna? Skąd to wynika?
12: Znaczy, przyczyna generalnie tkwi w całym systemie, tak? No, my na dzień dzisiejszy ten system mamy tak przeregulowany, że z tygodnia na tydzień praktycznie dostajemy cały czas nowe akty prawne i tylko tak dokładamy. I my jako Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych mówimy, że tutaj bez całościowej reformy systemu ochrony zdrowia, no niestety niestety nie da się już dalej tak funkcjonować. Czyli przede wszystkim, jeżeli nie będzie porozumienia ponad podziałami, nie będzie 10-letniej strategii nietykalnej przynajmniej w 10 punktach, to zapomnijmy, że coś się zmieni. Tej reformy nie da się przeprowadzić w krótkim czasie, więc to jest generalnie cały klucz problemu. Czyli nowa ustawa o działalności leczniczej, która bardzo jasno określi relacje pomiędzy POZ-em, ambulatoryjną opieką specjalistyczną i szpitalami oraz również będzie mówiła o konkretnych zmianach wyceny świadczeń. Bez tego na dzień dzisiejszy nie ruszymy.
13: Szpitale powiatowe, jak ten wspomniany przeze mnie na początku we Włodawie, starają się optymalizować koszta. Też wsparcie w samorządów w tym przypadku jest często wręcz niezbędne. I jak długo takie szpitale mogą na takiej, powiedzmy to kolokwialnie, kroplówce działać?
12: Panie redaktorze, ja powiem tak, ja przeanalizowałem akurat województwo podkarpackie, bo z województwa podkarpackiego pochodzę, więc na 18 analizowanych przeze mnie szpitali, 15 szpitali zakończyło ubiegły rok ujemnym wynikiem finansowym. Tak naprawdę to wsparcie w tym momencie dla tych jednostek jest potrzebne i to można powiedzieć, że nie tylko organy założycielskie, ale również że niektórzy dyrektorzy posiłkują się wsparciem, jeżeli chodzi o instrumenty finansowe, tak naprawdę potrzebują tego zastrzyku pieniężnego, żeby funkcjonować. Według mojej analizy 86% przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby doprecyzować, to stanowią wynagrodzenia. Więc tak naprawdę dyrektorowi zostaje średnio 14%, bo to jest oczywiście 86% to jest średnio, zostaje 14% na prowadzenie działalności całego szpitala i leczenie pacjentów.
13: Co ta cała sytuacja oznacza dla pacjentów? Czy możemy tutaj, czy jakby ta sytuacja może doprowadzić do jakichś przerw, czy po prostu niedostępności usług dla pacjentów?
12: Znaczy, panie redaktorze, pewno z doniesień medialnych słyszał pan już o trudnej sytuacji szpitala w Lesku. Tam już są gigantyczne, prawda, problemy. Dyrektor już nie ma praktycznie środków finansowych na wynagrodzenia, płaci 75% wynagrodzeń pracownikom. W dalszej w konsekwencji z zapowiedzi pana dyrektora może być ogłoszenie upadłości tego szpitala i w takiej sytuacji mogą znaleźć się za chwilę kolejne szpitale, bo niestety ta sytuacja finansowa szpitali z miesiąca na miesiąc się pogarsza. I taki scenariusz niestety przy obecnym modelu finansowania i tych ograniczeniach, które już mamy od początku roku, bo 2026 rok dla szpitali, nie jest za bardzo rokiem dobrym z uwagi na kilka punktów. Widzimy też zmianę w finansowaniu, które mają wpływ bezpośrednio na sytuację finansową szpitali, czyli tak, mieliśmy dobry posiłek, w tym momencie pieniędzy nie mamy zabezpieczonych na dobry posiłek dla pacjentów, są to pieniądze, które tak naprawdę odbywają się i są przekazywane w ramach ryczałtu, a standard żywienia został wprowadzony. 1 kwietnia wprowadził prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenie odnośnie diagnostyki obrazowej. Tutaj też Państwo pewno widzicie z wielu artykułów, z wywiadów dyrektorów, że zostaje zastosowana stawka degresywna na świadczenia wykonywane przez szpitale ponad limit, tak? Więc kolejki dla pacjentów już zostają przesuwane, prawda? Więc będzie ta sytuacja dla pacjentów niestety niekorzystna, bo te badania będą się odbywały w terminach późniejszych. Zresztą już widzimy i obserwujemy ten trend, który się dzieje.
13: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem dzisiaj w Radiu Bonton był pan Paweł Pikul. Panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję Państwu.
13: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
11: Gość Radia Bonton.
13: Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
11: Reklama.
14: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość.

0: szczegóły na fanpage'u.
1: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
2: Lecimy, by wygrać!
3: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
0: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
15: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
16: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: I przejrzyjmy sobie internety na stronie Radia Bonton. Naprawdę niezły miks codzienności, od historii, po których człowiek jeszcze mocniej sprawdza reklamy w internecie, po sąsiedzkie wojny o grilla i muzykę po 22. Przeczytacie m.in. o seniorce, która niestety straciła oszczędności życia poprzez fałszywą reklamę akcji, a Straż Miejska przypomina też, że wspólnota mieszkaniowa to nie jest festiwal rób ta co chceta. Balkonowy grill i koncert disco o północy mogą skończyć się mniej romantycznie niż nam się wydaje. Do tego nowa inwestycja gazowa pod hełmem i temat wiaduktu kolejowego, który dla wielu kierowców brzmi dziś jak bardzo konkretna obietnica spokojniejszej jazdy. Czyli klasyczny dzień w regionie. Trochę wielkich spraw, trochę bardzo ludzkich problemów i sporo rzeczy, które warto wiedzieć, zanim internet zrobi z nich własną wersję wydarzeń. Wszystko czeka na radiobonton.pl.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny. 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie. Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
5: Za chwilę sport, czyli świat, w którym ludzie dobrowolnie fundują sobie emocje większe niż większość seriali i filmów razem wzięty. Serwis przygotował Marcin Petruk.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dziś o 17:00 juniorzy Chełmianki rozegrają spotkanie 11 kolejki w pierwszej lidze wojewódzkiej i zmierzą się na wyjeździe z Motorem Lublin. Trener Paweł Fornal ma nadzieję na przerwanie złej passy i poprawę sytuacji punktowej po poprzednim meczu z Podlasiem Biała Podlaska przegranym 2-3.
10: Uważam, że mecz był wyrównany. Po pierwszej połowie przegrywaliśmy 1-0. Tylko dlatego, że przeciwnik miał jedną sytuację i ją wykorzystał, a my po prostu tego nie zrobiliśmy. Jeśli chodzi o drugą połowę, zdołaliśmy wyrównać bramką po błędzie przeciwnika w rozegraniu, no ale zbyt szybko straciliśmy drugą bramkę oraz trzecią bramkę, kiedy wyszliśmy już wyżej i chcieliśmy dążyć do wyrównania. Te bramki zdecydowanie za szybko padły. Udało nam się jeszcze stworzyć sytuację na 3-2, wykorzystaliśmy ją. Potem już czasu zabrakło i przegrywamy to spotkanie. Mimo wszystko uważam, że spotkanie było na porównywalnym poziomie.
9: Mówił szkoleniowiec juniorów biało-zielonych. Na swoją murawę zespół wraca w niedzielę, żeby podjąć awię Świdnik. Dwoje strzelców MKS-u Dragon Chełm ma za sobą zmagania o Puchar Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, które rozegrały się w Bydgoszczy. O uzyskanych przez nich rezultatach mówi prezes klubu Jan Dąbski.
11: Konkurenci KPM 60 juniorów młodszych, Kaniewski Michał, zajął 25. miejsce z wynikiem 585,50 punkta, a w konkurencji 3x20 zajął miejsce 17 z wynikiem 540. Juniorka młodsza Weronika Łukaszewska w konkurencji KPN 60 juniorki młodsze zajęła 38 miejsce z wynikiem 599,60 punkta, a w konkurencji 3x20 była 13 z wynikiem 560 punktów.
9: Dla obu reprezentantów Dragona był to kolejny test formy przed zbliżającą się ogólnopolską olimpiadą młodzieży. Bardzo aktywną końcówkę maja mają za sobą biegacze ruchu Izbica. Część z nich zdecydowała się na startę na krajowych trasach, czterech natomiast wybrało się do Rumunii, aby wziąć udział w ultramaratonie Transylwania. Mówi Paweł Zieliński.
0: Ja po raz drugi miałem okazję brać udział w tych zawodach. Wystartowało nas tam trzech zawodników na dystansie 100 km i jeden na dystansie 80. Marek Antończak, 80 km ukończył z czasem 17 godzin 12 minut 55 sekund. Dało mu to 51 miejsce w stawce około 300 zawodników. Co do dystansu 100 km, nie udało się ukończyć tego dystansu Damianowi Antończakowi. Z powodów kontuzji zrezygnował na 40 km. Natomiast moja osoba, Paweł Zieliński i Marcin Dras, bo wspólnie pokonaliśmy ten dystans, 100 km pokonaliśmy w 22 godziny 52 minuty i 34 sekundy.
9: Więcej o rodzimych i zagranicznych startach reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica usłyszycie w sobotnim magazynie sportowym.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: słowo powoduje wielorakie odczucia, bo wypowiadając je możemy pomyśleć o wysiłku na murawie, o końcu roku, ale też o mniej przyjemnym traceniu czasu stojąc właśnie w korkach. Ale na szczęście jest Marcin Petruk, który wie, jak te korki ominąć.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: A w tych wiadomościach kolejne doniesienia z lokalnych dróg od naszych zmotoryzowanych słuchaczy, będących świadkami niebezpiecznych zachowań. Na pewno należy do nich przewożenie dziecka na kierownicy skutera, na co zdecydował się rodzic podróżujący aleją 3 maja. Cóż, ciężko to skomentować, ale miejmy nadzieję, że nas teraz słyszy i przemyśli swoje zachowanie. Pogoda sprzyja, więc osób na jednośladach nie brakuje, czy to na skuterach, czy na motocyklach, rowerach, czy hulajnogach elektrycznych. Dlatego też warto być bardziej czujnym i patrzeć w lusterka.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Już za moment serwis informacyjny, nie zabraknie lokalnych informacji i znajdzie się też prognoza pogody, czyli fakty, wydarzenia i odpowiedzi na odwieczne pytanie. Brać kurtkę, czy jednak ryzykować?
1: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Reklama. 104,9. Bonton Radio.

0: trzy młode osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy z całej Polski szykują się do dzisiejszego protestu. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. To od lipca. Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków prawicy. Jak przekazał szef MSWiA, w rękach służb są trzy osoby. Wobec jednej z nich zastosowano już tymczasowy areszt. Wniosek aresztowy wobec drugiej osoby czeka na rozpatrzenie przez sąd. Marcin Kierwiński dodał, że trzecia osoba to świeże zatrzymanie i zapowiedział, że będą kolejne zatrzymania i kolejne przeszukania, bo sprawa jest rozwojowa. Zatrzymani do tej pory to 20-latkowie mieli już problem z prawem. W rękach służb są podejrzani o wywołanie fałszywych alarmów w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Szef MSWiA zapowiedział, że namierzona zostanie także osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań. Domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB, mówi profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
0: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, na mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
2: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
0: Na wizyty i badania można już rejestrować się przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000. A w związku z takim zapotrzebowaniem przewoźnik współpracuje z 12 uczelniami i szkołami, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
3: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
0: Już trwa rekrutacja m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. I na koniec jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98, 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. A to oznacza, że za tankowanie płacimy dziś tyle samo, co wczoraj.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Kolejny oszust działający w naszym województwie został zatrzymany. 19-letni obywatel Ukrainy próbował okraść z pieniędzy 53-latkę, obiecując jej w rozmowie telefonicznej szybki zysk z inwestycji, a ta przekazała mu 60 tysięcy złotych. 5 samorządowców związanych z województwem lubelskim zostało odznaczonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Uroczystość odbyła się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w przeddzień Dnia Samorządu Terytorialnego. 20 czerwca nad Zalewem Żółtańce odbędzie się jubileuszowa 10. edycja motokropli organizowanej przez Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu. Wydarzenie rozpocznie zbiórka krwi, po której motocykliści przejadą paradę ulicami gminy i miasta Chełm, a po ich powrocie rozpocznie się blok koncertowy i inne atrakcje. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 9:30.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
0: Na niebie dziś chmury na zmianę ze słońcem, a na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Małopolsce.
8: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Dzień dobry. Dla tych, którzy są razem z nami na 104,9 FM mam informację. Przed nami kolejnych kilkanaście godzin życia w wersji bez dubli, więc dobrze wykorzystajcie ten czas, a ja zadbam o muzyczne tło do każdej pięknej chwili. Kamil Bukowski, witam ponownie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Niedawno okazało się, że airfryery mogą nie być tak korzystne dla zdrowia, jak nam się wszystkim wydawało. Janek Zieliński, zapraszam. Gwoli ścisłości. Airfryer, po polsku powietrzosmażacz, moje autorskie rozwiązanie, to jest nowoczesne urządzenie AGD, służące do podgrzewania rzeczy wszelakich. Od mięsa, przez frytki, po warzywa, na słodkich wypiekach kończąc. Urządzenie podgrzewa nasze jedzenie za pomocą gorącego powietrza bez wykorzystania tłuszczu, co stanowi istotną przewagę nad patelniami, no i jest bardzo mobilne, co z kolei stanowi przewagę nad piekarnikami. Proste w obsłudze, wkładasz do szufladki, nastawiasz, grzejesz. W momencie premiery było to rewolucyjne urządzenie, które samo niedługo przejdzie kolejną rewolucję, bo jak się okazało, nie jest ono właśnie tak korzystne dla zdrowia i może ono wiązać się z pewnymi konsekwencjami. Niedawno na rynku zaczęły się pojawiać modele wolne od PFAS, co jest pokłosiem ostrzeżeń Unii Europejskiej o szkodliwości tego związku i pogłoskach o zbliżających się regulacjach prawnych. PFAS to syntetyczne, per- i polifluorowane substancje chemiczne. Jest ich aż 10 tysięcy rodzajów tego związku na rynku tutaj, ale przebadano niewielki ułamek tych materiałów. Te używane w airfryerach pozwalają na to, by żadna substancja się do nich nie przyczepiała. W rezultacie, jeżeli przegrzejemy jedzenie, porysujemy powłokę, nawet przy minimalnej ekspozycji, może to uwolnić szkodliwe związki. Badanie naukowców z Ameryki Północnej, opublikowane niedawno w Journal of the Endocrine Society, wskazują, że małe dziewczynki i dzieci ogólnie narażone na ekspozycję PFAS mogą mierzyć się z osłabieniem ich kości. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. PFAS zyskały przydomek wiecznych chemikaliów przez to, że bardzo długo się rozkładają, co szkodzi również środowisku. No to teraz pomyślcie, że odkładają się one w człowieku. I co jeszcze może z nich wynikać? Bo to jest jedna z niewielu przebadanych rodzajów substancji. Tego jest naprawdę masę. Kiedyś mówiłem wam, jak odkryto szkodliwość azbestu. To taka, powiedzmy, analogia do tego typu spraw. Na początku mamy do czynienia z czymś cudownym, po czym się okazuje, że tak naprawdę nas to zabija. W Unii Europejskiej pierwsze ograniczenia mają wejść już od października tego roku i mają stopniowo wchodzić ostrzejsze rozwiązania. Póki co urządzeń wolnych od PFAS jeszcze nie ma aż tyle, więc możliwe, że początkowo będą one droższe. Natomiast ja wam życzę, kochani, smacznego, dużo zdrowia i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R. Bon Ton.

0: reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dax 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
9: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
0: Reklama.
10: Bonton Radio na

0: Technologia czasem naprawdę potrafi mieć ludzką twarz. Niemiecki startup stworzył plecak, który zamienia się w przenośne schronienie dla osób w kryzysie bezdomności. Rozkłada się on do miejsca do spania, chroni przed zimnem i jeszcze ma panele słoneczne do ładowania telefonu czy po prostu zasilenia żarówki. Jasne, to nie jest rozwiązanie całego problemu bezdomności, ale pokazuje coś ważnego. Że czasem największy postęp technologiczny nie polega na szybszym ekranie, tylko na tym, żeby komuś było choć trochę cieplej i milej. Ale ja myślę, że też ci, którzy lubią podróże, na tym skorzystają. Będą mogli w końcu wsiąść do pociągu byle jakiego, z tym, że teraz będą musieli zadbać o bagaż i o bilet, za to mogą spać gdzie chcą.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
2: Lecimy, by wygrać!
3: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A dwa tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
9: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
10: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
14: Już za chwilę wiadomości lokalne, czyli sprawdzimy na 104.9 FM, czym dzisiaj żyje region i dlaczego czasem najważniejsze historie dzieją się dokładnie za naszym rogiem.
15: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Kolejny oszust działający w naszym województwie został zatrzymany. 19-letni obywatel Ukrainy próbował okraść z pieniędzy 53-latkę, obiecując jej w rozmowie telefonicznej szybki zysk z inwestycji, a ta przekazała mu 60 tysięcy złotych. Zachłanność sprawiła, że oszust skontaktował się z kobietą po raz kolejny i umówił na osobiste odebranie kolejnej przekazanej dużej sumy pieniędzy. Pewność siebie go jednak zgubiła, bo w miejscu, gdzie miał spotkać się z 53-latką, czekali już na niego policjanci. 19-latek stawiał opór, był agresywny i nie wykonywał poleceń mundurowych, ale finalnie został ujęty i trafił do aresztu. Grozi mu nawet 8 lat pozbawienia wolności. Pięcioro samorządowców związanych z województwem lubelskim zostało odznaczonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Uroczystość odbyła się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w przeddzień Dnia Samorządu Terytorialnego. Najwyższe odznaczenie z przedstawicieli regionu otrzymał marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Został uhonorowany krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polskim za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Henryk Karwan, starosta powiatu Tomaszewskiego. Srebrnymi krzyżami zasługi odznaczeni zostali Renata Ciepłowicz, sekretarz miasta Chełm, Dariusz Kozłowski, wójt gminy Telatyn oraz Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. Podczas uroczystości prezydent przypomniał, że Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja w rocznicę pierwszych wyborów samorządowych z 1990 roku. Dziękował samorządowcom za pracę na rzecz lokalnych wspólnot i podkreślał, że są oni najbliżej codziennych spraw mieszkańców. Karol Nawrocki mówił również o problemach, z jakimi mierzą się samorządy, w tym o rosnącej liczbie zadań przekazywanych im bez odpowiedniego finansowania. Zapowiedział pracę nad zasadą żadnych nowych zadań bez dodatkowych środków.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
15: 20 czerwca nad Zalewem Żółtańce odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Motokropli, organizowanej przez Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu. Wydarzenie rozpocznie zbiórka krwi, po której motocykliści przejadą paradę ulicami gminy i miasta Chełm, a po ich powrocie rozpocznie się blok koncertowy i inne atrakcje, mówi Konrad Chudoba, prezes Niedźwiedzi Wschodu.
12: Coraz jest większe zainteresowanie. Co roku coraz więcej tych motocyklistów przyjeżdża do nas. Większe zainteresowanie, tak jak zauważyliśmy, że z całego województwa lubelskiego do nas przyjeżdżają i z różnych tych ościennych województw też już do nas się pokazują. Ja zapraszam wszystkich motocyklistów, bo mamy również też i pole namiotowe, gdzie będzie można zostać na noc i wiadomo, za darmo. U nas nie ma żadnych opłat za pole namiotowe, za wstęp na imprezę. U nas jest wszystko za darmo, bo zbieramy tą krew i to jest dla nas w tym momencie najważniejsze.
15: Podczas 10. edycji Motokropli na scenie zagrają zespoły Stonehill, Vox i Rdza. Nie zabraknie również pokazów ratownictwa medycznego i wodnego. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski. Uchwałą Rady Miasta rok 2026 został ogłoszony rokiem MKS-u Cement Gryf Chełm, co jest symbolicznym gestem uhonorowania 60-lecia istnienia klubu. Z tej okazji dziś jego władze zapraszają do udziału w jednym z wydarzeń celebrujących ten jubileusz, mówi wiceprezes Cementu Gryfa Zdzisław Biały.
16: Wszystkich chciałbym serdecznie zaprosić na otwarcie wystawy z okazji jubileuszu 60-lecia naszego klubu w Chełmskiej Bibliotece Publicznej imienia Pauliny Orsetti. 27 maja o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy.
15: Przez 60 lat istnienia Cement Gryf Chełm może się pochwalić wychowaniem wielu utytułowanych zapaśników i trenerów, w tym również mistrzów Polski, Europy, świata oraz triumfatorów olimpijskich. Tylko w zeszłym roku reprezentanci i reprezentantki klubu zdobyli na rodzimych i zagranicznych matach ponad 200 medali ze wszystkich kruszców.
3: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Przed nami kultura, czyli kilka chwil dla wyobraźni, która na szczęście jeszcze nie dała się całkiem zagłuszyć codzienności. I wie o tym doskonale Monika Łupkowska.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Mieszkańcy gminy Siedliszcze oraz okolicznych miejscowości już wkrótce będą mieli okazję wziąć udział w jednym z najbardziej klimatycznych i zakorzenionych w polskiej tradycji wydarzeń roku. Burmistrz Siedliszcza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Siedliszczu zapraszają na Noc Świętojańską, która odbędzie się w sobotę 20 czerwca. Świętowanie zaplanowano nad zalewem w Majdanie Zachorodyńskim. W godzinach 17 aż do 1 w nocy na przybyłych gości czekać będzie moc atrakcji łączących dawne obrzędy z nowoczesną rozrywką i plenerową integracją. A więcej Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
4: Kolejna Noc Świętojańska, czwarta już organizowana przez nas. Startujemy o godzinie 17. Program mamy dość bogaty. Przewidujemy występy zespołów ludowych. Będzie też piękne widowisko obrzędowe pod tytułem Legenda o Sobótce. Będą działały aktywne stoiska historyczne, gdzie będzie można spróbować pisania gęsim piórem albo spróbować starosłowiańskich potraw. Na pewno też rozstrzygniemy tradycyjnie konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy, który później wspólnie w korowodzie będzie można puścić na wodę. Oczywiście dla najmłodszych też jest mnóstwo atrakcji, dmuchańce, zjeżdżalnie, animacje, różne konkursy. A o 21:00 zapowiada się taki godzinny, klimatyczny koncert pod tytułem Akustycznie po polsku. No i oczywiście o 22:00 najważniejszy punkt kulminacyjny, a więc widowisko Teatr Ognia. I ten Teatr Ognia corocznie przyciąga największą liczbę widzów.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Reklama.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Tato, słyszałeś o ACR?
8: A co to jest ACR?
9: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
7: To tu, gdzie ten robot?
9: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
10: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
11: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
5: Reklama.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Nadchodzą wiadomości i pogoda. Będzie konkretnie, aktualnie i z próbą ustalenia, czy parasol dziś faktycznie ma sens, oby jednak nie miał. Ale sprawdzimy to na 104,9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw, Przemysłowa 7, Auto Viva. www.prekto.pl.
5: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
6: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
1: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: premier o ustaleniach w sprawie podejrzanych o fałszywe alarmy. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach już z obrożami telemetrycznymi. Iga Świątek będzie dziś walczyć o awans do trzeciej rundy French Open. Miriam Lipińska. Są pierwsi zatrzymani w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika i Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa BBN. Jak poinformował premier Donald Tusk, kwestią czasu jest też złapanie odpowiedzialnego za fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu przekazał także dotychczasowe ustalenia.
1: Sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
0: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że pierwszy podejrzany został zatrzymany już w ubiegły czwartek. Jest też tymczasowy areszt wobec jednego z zatrzymanych, a wniosek wobec drugiego czeka na rozpatrzenie. Naukowcy z całej Polski zjeżdżają dziś do Warszawy na demonstrację. Ich postulat to 3% PKB na badania i rozwój, ale zdaniem wiceministry nauki i szkolnictwa wyższego dr Karoliny Zioło-Pużuk to scenariusz trudny do realizacji. Bardziej prawdopodobne jest 2% PKB.
2: To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę, więc myślę, że te 2%, co by już sporo w nauce zmieniło, jest możliwe do osiągnięcia.
0: Naukowcy chcą także podniesienia minimalnych wynagrodzeń w jednostkach naukowych. Ich protest ruszy przed Sejmem o 13. Już 7 niedźwiedzi w Bieszczadach ma założone obroże telemetryczne umożliwiające ich śledzenie. Od kilkunastu dni trwa tam akcja odławiania niedźwiedzi. Zajmują się tym m.in. specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego. A chodzi o te osobniki, które podchodzą w pobliże domów. Drapieżniki są śledzone i odstraszane w razie konieczności przez grupy interwencyjne utworzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Akcja ma związek z przypadkami ataków niedźwiedzi na ludzi. Dziś chłodniej, ale coraz więcej ciepłych dni sprzyja odpoczynkowi nad wodą, dlatego wracają apele służb o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
3: Korzystamy z kąpielisk tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy. Unikajmy kąpieli przy niskiej temperaturze i zwracajmy uwagę na osoby, które są obok nas.
0: Mówi Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Planując wakacje nad wodą, możemy też zainstalować bezpłatną aplikację Ratunek. I na koniec sport. Iga Świątek powalczy dziś o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra w południe z Czeszką Sarą Beliek. 20-letnia Beliek jest 35. w rankingu WTA, a mecz organizatorzy wyznaczyli na korcie głównym imienia Filipa Chatriera, na którym Świątek 4 razy sięgała w Paryżu po tytuł.
4: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu i te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie, więc przechodząc jeszcze raz, po prostu próbuję to jakoś docenić i pamiętać o tym.
0: Oprócz Świątek o awans do trzeciej rundy zagrają dziś także Magdalinet i Magdalena Fręch.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Mateusz Stanicki przed mikrofonem, czas na wiadomości sportowe. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open z turnieju. Odpadł Kamil Majszak po porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że zdecydował jego słabszy serwis. Pewnie do drugiej rundy awansowała natomiast broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka zapytana o Igę Świątek przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek.
7: Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę i jedną z faworytek turnieju.
8: Of course, I always consider her as the favorite.
6: Iga Świątek dzisiaj w południe zagra z Czeszką Sarą Beliek. Przed nami także spotkania Magdalinet, która o 12.30 powalczy z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frey, która o 16.00 zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Triumfator poniedziałkowego odcinka rajdu de Saforuta w Argentynie Eryk Goczał, jadący Toyotą na drugim etapie, miał problemy techniczne i w klasyfikacji generalnej samochodów Ultimate spadł na 9 miejsce. We wtorek najszybszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah z Dacia. Argentyńska impreza jest trzecią eliminacją mistrzostw świata w rajdach terenowych. Pierwszą był styczniowy rajd Dakar, wygrany przez kierowcę z Kataru, który we wtorek potwierdził swoją klasę. Znamy szczegóły dotyczące 83. wyścigu Tour de Pologne. Impreza rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy 9 sierpnia w Wieliczce. Kobiety będą rywalizować wcześniej, w dniach 24-26 lipca na Lubelszczyźnie. Hiszpanka Alexia Putellas, dwukrotna zdobywczyni złotej piłki i czterokrotna zwyciężczyni Ligi Mistrzów z Barceloną, ogłosiła w mediach społecznościowych, że odchodzi z katalońskiego klubu, w którym grała od 2012 roku. Putellas jest również gwiazdą reprezentacji Hiszpanii, gdzie rozegrała 135 meczów, z którą zdobyła Mistrzostwo Świata w 2023 roku i wygrała Ligę Narodów w 2024. Na razie nie wiadomo, w którym klubie będzie kontynuować karierę, ale według mediów może to być London City Lionesses.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Parasole przydadzą się dziś na krańcach południowo-wschodnich, a także miejscami w centrum. Tam nie tylko popada, ale także zagrzmi. W pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Małopolsce.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
12: 7 minut po godzinie 10. Sporo już za nami, ale sporo przed nami. Dlatego mam prośbę. Wyruszmy w tę podróż razem. Kamil Bukowski, zapraszam.

0: Magazyn Lubelskie Fundusze Europejskie. Przekonaj się w 180 sekund, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. Funduszowy maj to nowa odsłona znanej i lubianej akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Cel się nie zmienia. Pokazujemy, jak wiele zmienia się w naszym otoczeniu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. 31 maja czeka na mieszkańców województwa lubelskiego wydarzenie pełne wiedzy, inspiracji i dobrej zabawy, mówi Jarosław Stawierski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Funduszowy maj to doskonała okazja, aby pokazać, jak wiele zmieniło się w województwie dzięki funduszom europejskim. Środki te każdego dnia pomagają budować lepszą jakość życia w naszych małych ojczyznach. Z tej okazji zapraszam Państwa serdecznie 31 maja do Łęcznej na wielkie wydarzenie plenerowe. Na terenie zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze zaplanowaliśmy atrakcje dla dorosłych, młodzieży, a także dla najmłodszych mieszkańców regionu. Będą stoiska beneficjentów funduszy europejskich, pokazy magii, pokazy strażackie oraz pierwszej pomocy, gry i zabawy o tematyce unijnej, a także dania kuchni lokalnej i regionalnej. Finał akcji Funduszowy Maj uświetnią występy lokalnych zespołów, a także aktorów Teatru imienia Juliusza Usterwy w Lublinie, artystów Opery Lubelskiej i Filharmonii Lubelskiej. Wieczorem na naszej scenie pojawią się gwiazdy Filip Lato i Halina Młynkowa.
0: Więcej o wydarzeniu i o tym, co dzięki funduszom europejskim zyskali mieszkańcy powiatu łęczyńskiego i gminy Łęczna, opowiedzą starosta łęczyński Łukasz Reszka.
2: Inwestujemy w młodzież, inwestujemy w kadrę. Są to różnego rodzaju zajęcia, są to warsztaty, jest to doposażenie pracowni. Chcemy w ten sposób zapewnić wysoką jakość kształcenia dla młodzieży i zachęcić młodzież do pozostawania na terenie powiatu łęczyńskiego. Będzie można zobaczyć efektywne wydatkowanie środków europejskich.
0: I burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski.
3: To są dwa projekty o wartości ponad 20 milionów złotych z funduszy europejskim przy niewielkim wkładzie gminy, dotyczący dwóch zadań. Budowy przystani kajakowych. Chcemy odkryć Park Podzamcze, a przede wszystkim rzekę Wieprz, która dla wielu jest również piękna i malownicza. Budowa przystani kajakowej z całym zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym, altany, zapleczem technicznym, miejscami postojowymi, parkingami, drogami dojazdowymi. Budowa bulwaru nadrzecznego również o takim charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Widzimy, że to mieszkańcom się podoba, że coraz częściej turyści jedzący w kierunku Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego jako punkt pierwszy wybierają Park Podzamcze.
4: Fundusze europejskie dla lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej.
5: To jest Bonton Radio.

0: Kopięci 0,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
1: Hello Jerry
0: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
2: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Cherry GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Reklama. Bond.

No i proszę, mamy podium. Polska zajęła drugie miejsce w rankingu najbardziej stresujących krajów do nauki jazdy samochodem. Eksperci, muszę w ogóle zapytać Marcina Petruka, czy był w tym

0: gronie, analizowali korki, wypadki, liczbę aut i jakość dróg, czyli mówiąc prościej, sprawdzali, jak szybko kursant zaczyna rozmawiać ze sobą na rondzie. W tym zestawieniu wyprzedziła nas tylko Rumunia, chociaż podejrzewam, że każdy, kto próbował ruszyć pod górkę w godzinach szczytu, i tak czuje się moralnym zwycięzcą tego zestawienia.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
0: Reklama.
5: Już za moment. Sportowy przegląd wydarzeń, będą wyniki, emocje i historie pisane tempem szybszym niż internetowe komentarze. A wszystko to w wydaniu Marcina Petruka.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Sport. Marcin Petruk. Dwaj pięściarze MKS-u Olimp Hełm, Igor Rondoś oraz Kacper Frymus są już po obozie kadry narodowej w Wałczu, a także po międzynarodowym turnieju między Polską a Litwą rozegranym w Mielcu. Tam też dołączyli do grupy swoich klubowych kolegów, aby doskonalić formę przed kolejnymi zawodami, mówi trener Konrad Rondoś.
10: Chłopcy boksowali w reprezentacji kraju, reprezentowali barwę Polski, ale i naszego regionu. Zwyciężyli w meczu ze swoimi przeciwnikami jednogłośnie decyzją sędziów na punkty, także kolejne cenne doświadczenie, kolejny, że tak powiem, zagraniczny skal. Oprócz tego byliśmy sparingi szkoleniowe w Mielcu, w zaprzyjaźnionej szkole boksu, Mielecka Szkoła Boksu. Tam korzystając z okazji, że wyjechaliśmy do Mielca na mecz, rozgrywamy właśnie Polska kontra Litwa. Wzięliśmy zawodników, zrobiliśmy sobie wcześniej sparingi szkoleniowe.
9: W tym tygodniu z kolei Kuba Recławowicz będzie reprezentował klub i województwo podczas ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Spale. Innym ważnym startem, do którego przygotowują się zawodnicy chełmskiego Olimpu, są Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. We wspomnianej ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży swojego reprezentanta będzie miał także UKS Roki Krasnystaw. Mowa o Błażeju Dudzie, który dobrą dyspozycję potwierdził podczas memoriału Stanisława Zalewskiego, a ten odbył się w Lublinie, mówi trener Zbigniew Rokosz.
11: Mieliśmy pojechać we troje, no ale dla dwóch dziewczyn nie było przeciwniczek, no i z tego względu tylko został wybrany Błażej Duda, wadę 70 kg kadet. Stoczył walkę sparingową z przeciwnikiem z Tomaszowa Lubelskiego. Błażej przeważa w dużej mierze umiejętnościami i kondycją nad tym przeciwnikiem. No, stoczył, no myślę, że taki budujący sparing.
9: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Spale potrwa do 2 czerwca. 30 osób z całego województwa lubelskiego wzięło udział w 6. turnieju wiosennej ligi organizowanej przez Stildart Hełm. Po zaciętych półfinałach do walki o pierwsze miejsce stanęli Michał Fabian oraz Jarosław Nowosad. Ich pojedynek streszczał Łukasz Duczmal.
12: Panowie spotkali się pod tarczą na samym początku turnieju, w pierwszym meczu swojej grupy. Tam na żyletki wygrał Michał. Jarek żądny rewanżu, a Michał niesiony dobrą formą i świeżością. Pierwszy lek na korzyść Jarka, następnie szybkie wyrównanie i dużo pomyłek na podwójnych po obu stronach. Więcej precyzji i skuteczności w tych szarpanych końcówkach zachowało. Paweł Michał. I to on zamknął kolejne trzy legi, ustalając wynik na 1-4. Wielkie brawa za dźwignięcie presji i świetną grę od początku do końca. Wszyscy wiedzieliśmy, że Michał namiesza w naszych szeregach, nie wiedzieliśmy, że tak szybko.
9: Siódmy otwarty turniej letniej ligi Stildart Chełm rozegra się w piątek, a początek o 18:00 w barze Miś.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Trochę autoironii na początek, bo moi drodzy, mam zmarszczki. I to takie, że można by w nich sadzić pszenicę. Na szczęście głównie powstały w wyniku śmiechu. A teraz wyobraźcie sobie, że od kilkudziesięciu lat świadomie się nie uśmiechacie. Nie dlatego, że poniedziałek, że inflacja, że ceny paliw są absurdalne, tylko z troski właśnie o to, żeby zmarszczki się nie pojawiły. Tess Christian twierdzi, że właśnie dzięki temu wygląda dziś młodziej. Internet nazwał ją najsmutniejszą kobietą świata, ale ona sama mówi, że to po prostu strategia pielęgnacyjna. A ja myślę, że wszystkie firmy produkujące kremy na mikrowgłębienia w naszej skórze, mówiąc delikatnie, nie zaproszą jej na imprezę firmową. Ale wiecie co? Ja jednak wolę kilka zmarszczek od śmiechu niż twarz, która wygląda jak ekran w trybie oszczędzania energii.
1: Bonton Radio i wszystko gra. Yeah.

0: Reklama.
1: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
2: Lecimy, by wygrać!
3: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsait-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
9: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
8: Newsy, goście i twoja muzyka.
10: Od poniedziałku do piątku, od 12.
11: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Za chwilę sprawdzimy, czym kraj żyje, czym żyje region i atmosferę nad naszymi głowami, która ostatnio też lubi być gdzieniegdzie nieprzewidywalna.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór.

0: Nowe informacje o zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Naukowcy walczą o większe pieniądze na badania i rozwój. Coraz więcej cudzoziemców kupuje w Polsce mieszkania. To nie tylko Ukraińcy. Miriam Lipińska, jeden z trzech zatrzymanych w sprawie ostatnich fałszywych alarmów, ma już na koncie podobne akcje. Jak ustaliła Rzeczpospolita, był w grupie hakerów odpowiedzialnych za paraliż blisko 400 urzędów w Polsce. A to na razie nieoficjalne doniesienia, a według tych oficjalnych zatrzymani to 20-latkowie. Mają odpowiadać za fałszywe alarmy w domu Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Teraz przed policją i prokuraturą dużo pracy i ustalanie szczegółów, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Przesłuchanie, badanie kontaktu, badanie komunikacji, wtedy będzie można coś powiedzieć. Jest to duże osiągnięcie policji, także trzeba tu bardzo docenić skuteczność, natomiast dać trochę czasu, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, wszystkie sprawy dokładnie.
0: Zatrzymanych został już tymczasowo aresztowany. Wniosek aresztowy wobec kolejnego czeka na

0: rozpatrzenia. Sejm kończy pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zajmie się nim na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. To projekt, w którym w imię politycznego kompromisu nie ma określenia związki partnerskie, ale przyjęte w nim rozwiązania mają służyć także parom jednopłciowym, mówi Urszula Pasławska z PSL, która przewodniczyła komisji pracującej nad projektem.
1: Dwie dorosłe, pełnoletnie osoby, które nie są powiązane, związane rodzinnie, nie są małżonkami, nie są rodzicami, dziećmi, czy rodzeństwem, będą mogły zawrzeć umowę o wspólne pożycie, w której będą mogli zawrzeć wspólne rozliczenie się podatkowe, wspólność majątkową, dostęp do informacji medycznej, również prawa społeczne, socjalne, chociażby do użytkowania wspólnie mieszkania.
0: Z Pałacu Prezydenckiego płyną jednak informacje, że Karol Nawrocki chce rozmawiać o statusie osoby najbliższej, ale nie zgadza się na coś, co jego zdaniem jest de facto związkiem partnerskim. Środowisko akademickie będzie dziś protestować w Warszawie. Domaga się zwiększenia nakładów państwa na naukę do 3% PKB. O postulatach naukowców mówi chemiczka dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: To są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki dla studentów oraz środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
0: Początek protestu przed Sejmem o 13. Cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań. W ciągu 10 lat liczba takich transakcji wzrosła 5-krotnie. Tak wynika z raportu portalu gethome.pl. Dominują Ukraińcy, ale szybko przybywa też m.in. Białorusinów, Hindusów, Turków i Czechów, kupujących w Polsce własne 4 kąty. Ogrody kancelarii premiera będą w niedzielę otwarte dla najmłodszych. Odbędzie się tam coroczny piknik z okazji Dnia Dziecka. W ogrodach wyrosną stoiska poszczególnych ministerstw, wojska czy służb mundurowych z bezpłatnymi gadżetami, zabawkami i leżakami, a także atrakcjami. Na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało bajkową strefę pod hasłem Alicja w Krainie Sprawiedliwości, w której najmłodsi będą mogli odkryć, jakie prawa mają na co dzień, a Ministerstwo Kultury zaprosi do strefy pełnej postaci z bajek. Natomiast Studio Filmów Rysunkowych zorganizuje warsztaty tworzenia własnych animacji i przypinek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Na niebie dziś chmury i słońce na zmianę, na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Małopolsce.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: Środa to dzień, w którym czuć delikatny powiew weekendu, ale żeby ten weekendowy zefirek był lepiej odczuwalny, podkręcie Radio Bonton, a w zamian dam Wam dużo dobrej muzyki. Kamil Bukowski, witam raz jeszcze.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest umowa o

Szczęście nie jedno ma imię, bo szczęście to zdrowie, rodzina, odwzajemniona miłość, więc jeśli mamy chociaż jedną z tych rzeczy, to już jesteśmy farciarzami, ale był na tym świecie król szczęściarzy. A był nim Fran Selak, chorwacki nauczyciel i człowiek, który przeżył katastrofę samolotu, pociągu, autobus, którym podróżował, wpadł do rzeki, przeżył także wybuch samochodu i jeszcze kilka innych historii, po których większość z nas, umówmy się, bałaby się wsiąść chyba nawet na hulajnogę. A najlepsze? W wieku 73 lat kupił los na loterii i wygrał 900 tysięcy euro. Czyli wygląda na to, że los przez pół życia mówił mu sprawdzam, a potem w końcu uznał, dobra, wygrałeś. Podobno nasz bohater zmarł w 2016 roku, ale ja bym w to do końca nie wierzył.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
10: Zbliżają się wiadomości lokalne, czyli szybki przegląd wydarzeń z naszego podwórka i za każdym razem mam wrażenie, że wszystko tu brzmi trochę bardziej osobiście. Nie macie tak?
11: To są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. W ręce lubelskich mundurowych wpadł oszust, który podszywał się pod policjanta walczącego rzekomo z grupą hakerów czyhających na pieniądze seniorów. Został zatrzymany na gorącym uczynku, kiedy próbował wyłudzić oszczędności od 79-letniej kobiety, która początkowo uwierzyła w jego ostrzeżenie o internetowych złodziejach. Seniorka, zgodnie z prośbą oszusta, spakowała 50 tysięcy złotych i biżuterię o wartości około 8 tysięcy złotych, ale niedługo przed jej przekazaniem nabrała wątpliwości. Zastąpiła pakunek gazetami i wezwała prawdziwą policję. Złodziej, z którym się spotkała, zaczął być agresywny, ale długo nie trwało, zanim został ujęty przez funkcjonariuszy. Mężczyźnie grozi 8 lat pozbawienia wolności. Dziś drugi i ostatni dzień targów edukacyjnych, które odbywają się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie. Miejskie zespoły szkół i technika prezentują tam swoją ofertę, a uczestnicy mogą uzyskać informacje niezbędne do wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Czy mają już wybrane, wymarzone kierunki dalszej edukacji?
12: Muszę wybrać. Pewnie bym poszedł na technika logistyka, może informatyka albo mechatronika z mechaniką też i elektryką.
13: Myślałam o liceum humanistyczny. Chciałam być menadżerką biznesów międzynarodowych.
14: Na razie nie wiem, co będę robił. Wszystko nie wiadomo.
15: No ja ogólnie muszę z elektrotechniki pierwszy zdać, żeby do drugiej klasy przejść, ale na razie jest dobrze. Może do Radomia pójdę.
16: Ja mam plany iść do szkoły ogólnie, gdzie jest kucharstwo albo cukiernictwo.
17: Astronomia. Medycyna.
18: Ja mam plany, żeby iść na grafika komputerowego albo elektryka.
19: Ja do końca jeszcze nie jestem pewna, jaką chcę szkołę wybrać, ale na pewno tam, gdzie mnie przyjmą, tam będę też szczęśliwa, bo myślę, że trzeba być też otwartym raczej człowiekiem.
3: Targi potrwają do godziny 15.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Nie przestaje płynąć wsparcie dla Szymona Zelenta, kilkuletniego chłopca z Rudy Huty, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenna. W pomoc włączają się w najbliższy weekend dwaj mieszkańcy powiatu chełmskiego, którzy kajakiem pokonają kilkadziesiąt kilometrów rzeką Bug. Wyruszają z Dubienki, aby dotrzeć do Włodawy, po drodze zbierając fundusze na leczenie Szymona. Jak przyznają do charytatywnego przedsięwzięcia, zainspirował ich youtuber Łatwo Gang, który w ostatnim czasie przeprowadził dwie ogólnopolskie akcje zakończone sukcesem.
20: My to robimy chwilowo, jednorazowo. Jeżeli to się sprawdzi, to będziemy działać jeszcze dalej. I też ta spontanie, jak ten młody chłopaczek, on to zrobił szybciej, bo on zrobił kilka godzin i pojechał sobie rowerkiem. Nam potrzeba było tydzień, no bo niestety jesteśmy też i ojcami, i mężami. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby taką wystartować sobie na strzała i płynąć, więc musieliśmy sobie dać ten tydzień, tak? My jesteśmy tak w sumie, może nie zawodowi, ale wysportowani. To raz, dwa. Lubimy pływać kajakiem. To trzy. Adrenalinka, uderzenie tej adrenalinki takiej na wodzie. To cztery. Bardzo to lubimy. Więc to dla nas to będzie sama przyjemność. Wręcz liczymy na to, że będzie więcej zatorów niż samego płynięcia.
3: Mówił Sebastian Radziewicz. Uczestnicy wyprawy będą prowadzili transmisję na żywo, którą będzie można obejrzeć na Facebooku. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stał się areną wielkiego sukcesu uczniów zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie. Podczas finału 49. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych reprezentanci szkoły Julian Suprun i Przemysław Dąbrowski zdominowali blok mechanizacja rolnictwa, zajmując dwa najwyższe miejsca na podium. Obaj uczęszczają obecnie do 4. klasy technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zespołu szkół w Okrzowie. Dla Juliana Supruna był to już 3. medal w historii startu w tej olimpiadzie. Wcześniej wywalczył tam 1. i 3. lokatę. Z kolei Przemysław Dąbrowski dopiero debiutował w tej rywalizacji. Obaj laureaci uzyskali wolne indeksy na uczelnie rolnicze w całej Polsce.
2: Bonton Radio na dzień dobry.

0: Przed nami muzyczna kartka z kalendarza, czyli kilka chwil dla tych, którzy lubią wiedzieć, kto kiedy nagrał coś, co potem nucił cały świat. A wie to Jarosław. Jarosław Hołota.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w środę, 27 maja w kalendarzach. Środa, czyli mały weekend. Wita was z pełną mocą na 104,9. Jeśli potrzebujecie solidnego kopa energii, to dzisiejsze zestawienie muzycznych faktów postawi was na nogi szybciej niż podwójne espresso. Zaczynamy od roku 1966. Dokładnie 60 lat temu światło dzienne ujrzał album Freak Out formacji The Mothers of Invention, na czele której stał genialny szaleniec Frank Zappa. To był absolutny przełom, jeden z pierwszych dwupłytowych albumów w historii rocka i bezkompromisowy manifest muzycznej wolności, który połączył rock'n'roll z awangardą i ostrą satyrą społeczną. W kalendarzu zapisujemy rok 1975. 27 maja na świat przyszedł Andre 3000, Andre Lauren Benjamin, czyli połowa genialnego hip-hopowego duetu Outkast. Jubilat kończy dziś 51 lat. To człowiek, który zrewolucjonizował scenę urban, miksując rap z funkiem, jazzem i rockiem, a jego mega hit Heya do dziś potrafi rozbujać każdą imprezę na świecie. Zaglądamy do roku 1995. Dokładnie 31 lat temu na brytyjskich listach przebojów królował singiel White Lines, Don't Do It w wykonaniu grupy Duran Duran. Choć był to cover klasycznego hip-hopowego utworu Grandmastera Flasha, to eleganccy faceci z Duran Duran nadali mu niesamowity, nowofalowy, rockowy sznyt, który do dziś brzmi genialnie w radiowym eterze. Smutna kartka z roku 2022. Dokładnie 4 lata temu odszedł Alan White, wieloletni i genialny perkusista progresywnej legendy grupy Yes. Alan był rytmicznym sercem zespołu przez pół wieku, ale świat pamięta go także z tego, że to jego bębny słyszymy w kultowym utworze Imagine Johna Lennona. Wielki muzyk, o którym dziś pamiętamy. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak gigantycznym świętem na naszym polskim podwórku. Dokładnie 71 lat temu, 27 maja 1955 roku we Wrocławiu urodził się Jan Borysewicz, legendarny Jan Bo, założyciel, lider, gitarzysta i główny kompozytor grupy Lady Punk. To człowiek, instytucja. To on napisał muzykę do takich hymnów pokoleń jak Mniej niż zero, Kryzysowa narzeczona, Zawsze tam, gdzie ty, czy Fabryka małp. Jego genialne solówki gitarowe i zmysł do pisania ponadczasowych hitów sprawiły, że Lady Punk od ponad 4 dekad nie schodzi ze sceny. Panie Janie, Radio Bonton życzy 100 lat i kolejnych genialnych riffów. Zamykając to środowe spotkanie z muzyczną historią, nie możemy zrobić nic innego. Skoro świętujemy dziś urodziny Jana Borysewicza, w głośnikach na 104,9 musi wybrzmieć gitara mistrza. Zostawiam was z utworem, który ma w sobie tyle słońca i energii, że idealnie podkręci ten majowy dzień. Nogi same ruszają do tańca, a tekst zna każdy, od przedszkolaka do seniora. Przed nami Lady Punk i Tacy Sami.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
3: Lecimy, by wygrać!
4: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
7: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
8: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
9: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
8: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
9: Zadzwoń 664 775 457
8: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Wszystko dobre, co się dobrze kończy. I to przysłowie bardzo pasuje do tej chwili. Dziękuję za kolejny dzień razem i mam nadzieję, że słyszymy się jutro od godziny 7. Bądźcie, bo ja też będę. Kamil Bukowski, cześć.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry. Mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
0: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Reklama.
10: W Radiu Bonton mamy godzinę 12. Czas, aby rozpocząć popołudnie w rytmie dnia.
11: Potężna fala upałów w zachodniej Europie, u nas chłodniej, ale burze. Związkowcy z Dino zapowiadają kolejne blokady w całym kraju. Wieczorem w Lipsku finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Potężna fala upałów na zachodzie Europy. Termometry pokazują prawie 40 stopni. Najgoręcej jest we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, by nie lekceważyć upałów.
12: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną, zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
11: W Polsce termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni. Możliwe są też burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowych, czyli głównie górskich powiatach tych regionów za pół godziny zaczną obowiązywać ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Oprócz burz spodziewajcie się ulew i silnego wiatru, a miejscami też gradu. Pod wieczór pogoda ma się uspokoić. Dziś ostatni dzień 3-dniowego protestu przed siedzibą Dino w Krotoszynie, a związkowcy już planują kolejne i to w całym kraju. Niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu też zamierzają blokować dojazd, tym razem jednak do centrów logistycznych sieci dyskontów.
13: Będzie zajęcie pasa ruchu drogowego w dłuższym czasie. To nie będzie tak jak w tym przypadku pół godziny, tylko to będą wielogodzinne blokady, jak nie całodobowe.
11: Zapowiada przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek dla pracowników, chcą też uruchomienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenia zatrudnienia, bo obecni pracownicy są przeciążeni obowiązkami. A za godzinę rusza pikieta środowiska akademickiego przed Sejmem. Apeluje do rządu o poprawę wynagrodzeń najmłodszych naukowców. Protestujący chcą też zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego do 3% produktu krajowego brutto. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą dziś traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
1: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
11: Mówi premier Donald Tusk. To kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami. Ostatnio między innymi z Francją. Na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. Zapowiedziano też pracę nad nową umową z Włochami. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji. W Lipsku zmierzą się angielski Crystal Palace i hiszpańskie Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
14: Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskie ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Stawką spotkania jest awans do fazy zasadniczej Ligi Europy, bo żadna z drużyn nie zapewniła sobie gry w pucharach poprzez lokatę w rozgrywkach krajowych.
11: Początek meczu w Lipsku o 21:00.
15: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 22 stopni maksimum dzisiaj, cieplej nie będzie, 1014 hektopaskali, dobra jakość powietrza, na niebie pochmurno, chociaż z tego co widzę, gdzieś tam nam się jednak to słońce przebija. Jeżeli chodzi o deszcze, no to na południe od Krasnego Stawu jeszcze może faktycznie popadać, z tego co widzę po radarze.
15: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
16: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
17: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
18: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Środa, środek tygodnia, w rytmie dnia właśnie startujemy z kolejnym pasmem dobrej muzy i dobrego humoru w Radiu Bonton. Witam Was w to nieco chłodniejsze już popołudnie, ale my tutaj mamy w zapasie gorące hity. Janek Zieliński z tej strony, witam Was serdecznie. Do 17 jestem z Wami i rozkręcam to widowisko, a pomogą mi w tym też tematy, które mam dla Was przygotowane.

0: reklama.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dalej trwa piłkarskie szaleństwo w końcówce maja. Za chwilę usłyszycie zapowiedź dzisiejszego meczu juniorów Chełmianki, którzy zmierzą się z Błodzikami Motoru Lublin. A jeszcze przecież czeka nas jeszcze jeden mecz dorosłego składu w trzeciej lidze. Ale oczywiście nie tylko o piłce. Usłyszycie w sporcie Radia Bontona.

0: Reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dziś o 17:00 juniorzy Chełmianki rozegrają spotkanie 11 kolejki w pierwszej lidze wojewódzkiej i zmierzą się na wyjeździe z Motorem Lublin. Trener Paweł Fornal ma nadzieję na przerwanie złej passy i poprawę sytuacji punktowej po poprzednim meczu z Podlasiem Biała Podlaska przegranym 2-3.
13: Uważam, że mecz był wyrównany. Po pierwszej połowie przegrywaliśmy 1-0, tylko dlatego, że przeciwnik miał jedną sytuację i ją wykorzystał, a my po prostu tego nie zrobiliśmy. Jeśli chodzi o drugą połowę, zdołaliśmy wyrównać bramką po błędzie przeciwnika w rozegraniu, no ale zbyt szybko straciliśmy drugą bramkę oraz trzecią bramkę, kiedy wyszliśmy już wyżej i chcieliśmy dążyć do wyrównania. Te bramki zdecydowanie za szybko padły. Udało nam się jeszcze stworzyć sytuację na 3-2, wykorzystaliśmy ją. Potem już czasu zabrakło i przegrywamy to spotkanie. Mimo wszystko uważam, że spotkanie było na porównywalnym poziomie.
12: Mówił szkoleniowiec juniorów biało-zielonych. Na swoją murawę zespół wraca w niedzielę, żeby podjąć awi Świdnik. Dwoje strzelców MKS-u Dragon Helm ma za sobą zmagania o Puchar Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, które rozegrały się w Bydgoszczy. O uzyskanych przez nich rezultatach mówi prezes klubu Jan Dąbski.
0: Konkurenci KPN 60 juniorów młodszych, Kaniewski Michał, zajął 25 miejsce z wynikiem 585,5 punkta, a w konkurencji 3x20 zajął miejsce 17 z wynikiem 540. Juniorka młodsza Weronika Łukaszewska w konkurencji KPN 60 juniorki młodsze zajęła 38 miejsce z wynikiem 599,6 punkta, a w konkurencji 3x20 była 13 z wynikiem 560 punktów.
12: Dla obu reprezentantów Dragona był to kolejny test formy przed zbliżającą się Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży. Bardzo aktywną końcówkę maja mają za sobą biegacze ruchu Izbica. Część z nich zdecydowała się na starty na krajowych trasach, czterech natomiast wybrało się do Rumunii, aby wziąć udział w ultramaratonie Transylwania, mówi Paweł Zieliński.
14: Ja po raz drugi miałem okazję brać udział w tych zawodach. Wystartowało nas tam czterech. Trzech zawodników na dystansie 100 km i jeden na dystansie 80. Marek Antonciak, 80 km ukończył z czasem 17 godzin 12 minut 55 sekund. Dało mu to 51 miejsce w stawce około 300 zawodników. Co do dystansu 100 km, nie udało się ukończyć tego dystansu Damianowi Antończakowi. Z powodów kontuzji zrezygnował na 40 km. Natomiast moja osoba, Paweł Zieliński i Marcin Dras, bo wspólnie pokonaliśmy ten dystans, 100 km pokonaliśmy w 22 godziny 52 minuty i 34 sekundy.
12: Więcej o rodzimych i zagranicznych startach reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica usłyszycie w sobotnim magazynie sportowym.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Helm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.

Już za moment kolejne kroniki miasta w Radiu Bon Ton. A wraz z nimi kolejne pieśni przeszłości. I skoro przy tym jesteśmy, to zdecydowanie temat dnia. Po przypadkowym wycieku i miesiącach spekulacji CD Projekt Red oficjalnie potwierdziło, że nadchodzi trzeci dodatek do Wiedźmina 3. W przyszłym roku ukażą się właśnie pieśni przeszłości do gry, która będzie wtedy już liczyć 12 lat. W ogóle zwiększają na komputerach wymagania minimalne gry. Bawi mnie fakt, że swojego PC budowałem 10 lat temu z myślą o Wiedźminie 3, a teraz już sobie na nim nie pogram w niego. A przeszalającym AI, to nie wiem, kiedy sobie

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Niewielkie miejscowości Strupin Duży i Łanowy, położone w powiecie chełmskim, obchodziły swoje lokalne święto. I jak ono przebiegało, dowiadujemy się ze Sztandaru Ludu z 2 lipca 1971 roku. Otóż dni zainaugurowano spotkaniem poetów ludowych ziemi chełmskiej, któremu przewodniczył Władysław Kuchta z Mołodutyna. Poeci recytowali swoje nowe wiersze. Niektórzy ofiarowali rękopisy i inne pamiątki do istniejącej od 2 lat w Strupinie Wiejskiej Izby Twórczości Ludowej. Na spotkanie z poetami ludowymi, które odbyło się w miejscowej szkole podstawowej, licznie przybyli mieszkańcy wsi i młodzież szkolna. Jeden dzień mieszkańcy wsi poświęcili budowie dalszego odcinka drogi o nawierzchni twardej. Warto wspomnieć, że rolnicy ze Strupina Dużego i Łanowego w ciągu 2 lat kończą w czynie społecznym budowę 3800 metrów drogi, a pomaga im w tym wydatnie PZDL w Chełmie. W czasie trwania Dni Strupina podsumowano konkurs na najpiękniejszy ogródek kwiatowy. Wyróżniono w nim m.in. Józefę Jańczuk, Marię Wawryniuk, Danutę Woch, Marię Churko i Henrykę Gierczak.
1: Kolejne spotkanie z cyklu Dni Miejscowości, tym razem Strupin, chociaż tutaj warto dodać, że już w tym momencie Strupin podzielił się na kilka miejscowości, Strupin Łanowy i Strupin Duży. No właśnie po I wojnie światowej dokonano takiego podziału z racji głównie wielkości miejscowości. No a przebieg uroczystości dosyć podobny, chociaż tutaj jakby szczególną uwagę zwrócono na poetów. No niestety nie pojawia się Paulina Hołyszowa, chyba najbardziej taka kojarzona poetka ludowa, związana właśnie ze Strupinem, ale pojawia się Władysław Kuchta, co prawda nie związany ze Strupinem, bo z miejscowością leżącą nieopodal, Mołodutyn, ale rzeczywiście obok Pauliny Hołyszowej to taki drugi wybitny poeta, też dosyć często kojarzony, jeśli chodzi o twórczość ludową w okolicach Chełma. Władysław Kuchta cieszył się sporym takim poważaniem, stąd rzeczywiście zaprosił poetów na te dni Strupina i to był jeden z takich głównych elementów tych uroczystości, a w ramach pozostałych działań budowa drogi. To bardzo ciekawe przedsięwzięcie w ramach obchodzenia Dni Strupina, ale niewątpliwie potrzebne. Oczywiście budowa w czynie społecznym, bo tak to często wyglądało, no i szereg różnorodnych działań artystycznych, sportowych. Też podkreślano, że to w zasadzie po raz pierwszy Strupin przeżywał takie historie, tego rodzaju wydarzenia, szczególnie że zaangażowana była szkoła istniejąca do dzisiaj, imienia Władysława Broniewskiego, zresztą do dzisiaj nosi takie imię. No i rzeczywiście też nawiązywano do Sobulek, akurat taki odpowiedni okres, żeby nawiązywać do tych tradycji. No i te Dni Strupina zostały zorganizowane. Jest wspominane również przedsięwzięcie, no jakoś tutaj za dużo autorzy notatki nie opisali tego elementu, że właśnie przygotowano również przedstawienie. Tutaj Paulina Hołyszowa była autorką kilku takich scenariuszy. Być może wykorzystano właśnie te motywy, które zostały przez nią przygotowane. No niestety notatka tak szczegółowo nas nie informuje. No ale wiemy przynajmniej tak ogólnie, jak wyglądały Dni Strupina w roku 1971.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.
7: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

Przenosimy się do Włodawy w Radiu Bonton. Tamtejsza jadłodzielnia dla potrzebujących dalej działa, a teraz została przeniesiona pod miejski urząd przy Alei Piłsudskiego. Dalej jest lodówka, dalej można tam składać jedzenie nie tylko do lodówki, też suche, nie wymagające przechowania tam, i ciągle też będą dbać o niego wolontariusze. Wszelkie szczegóły przenosin znajdziecie na stronie Super Tygodnia. Zapraszamy do sprawdzania i życzymy smacznego. Oczywiście po 13 jeszcze więcej lokalnych wiadomości, ale też tych z kraju i ze świata równo o 13 będzie o cenach paliw, które spadają. Będzie także o areszcie dla tych dwóch osób powiązanych z fałszywymi alarmami w domach różnych ludzi.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
2: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Reklama.
4: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin.
5: Lecimy, by wygrać!
6: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
7: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
8: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
9: Hello Chery
8: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
10: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
11: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji funduszowy MAJ. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Reklama.
15: A na zegarach godzina 13 w Radiu Bonton. Czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy.
16: Reszta dla dwóch osób powiązanych z fałszywymi alarmami. Jutro ceny maksymalne paliw znów w dół, zwłaszcza diesla. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Powiemy, gdzie najczęściej się wybieramy. Marcin Krzemiński. Śledczy próbują ustalić kolejne osoby związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. Chodzi o fałszywe zawiadomienia służb o konieczności interwencji w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Mówi rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski.
17: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
16: Policja ma lada chwilę ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał premier Donald Tusk. W tej sprawie śledczy nadal pracują, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
18: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy łącznie z ostatnimi czynnościami może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
16: No, a wracając do dotychczasowych zatrzymanych, to młodzi ludzie w wieku 19-20 lat wcześniej mieli już problemy z prawem. Z Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił piosenkarza Michała Wiśniewskiego. Chodzi o zaciągnięcie w 2006 roku prawie 3 milionów złotych pożyczki w Skok Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Wcześniej sąd pierwszej instancji skazał wokalistę na karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia, ale według sędziów sądu apelacyjnego dopuścił się on obrazy przepisów postępowania, stąd wyrok uniewinniający artystę. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia resortu energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś, a o 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86. Olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed salmonellą w partii suplementu Verdin Fix. Skażenie Sanepid wykrył w jednej z 5 próbek produktu. Numer skażonej partii znajdziecie na stronach GIS-u. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych zebranych przez travellist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora. W góry chce pojechać 1/3, a 7% planuje city breaki. Ceny trzymają poziom z zeszłego roku, ale tylko średnio.
0: Największe zmiany widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
16: Mówi Eugeniusz Triasun z travellist.pl. Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za parę za noc w hotelu.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
19: Podczas prac ziemnych w miejscowości Tarnogóra pracownicy ujawnili niewybuch. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili zgłoszenie, a funkcjonariusz z przeszkoleniem minersko-pirotechnicznym rozpoznał przedmiot jako bombę lotniczą o wadze około 100 kg, pochodzącą z okresu II wojny światowej. Przewozy Polregio w województwie lubelskim gwarantują połączenia do pracy, szkoły oraz z innymi regionami. Czerwono-pomarańczowe składy umożliwiają dojazdy nie tylko w obrębie całego województwa, ale zapewniają także połączenie z Mazowszem i Podkarpaciem. Wielka Kraina Przygody, czyli drugi lubelski Dzień Dziecka, odbędzie się 1 czerwca w godzinach od 9 do 16 w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. W ten dzień bramy skansenu zostaną otwarte dla wszystkich chętnych całkowicie bezpłatnie. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 13.30.
20: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
21: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
15: 5 minut po godzinie 1:00 sprawdzamy sobie prognozę pogody. Aktualnie mamy około 22 stopni. Gdzieś tam niedługo ta temperatura będzie powoli spadać. Też spadają chmury. Te już troszeczkę nam ustępują na rzecz czystego nieba. Jakość powietrza na ten moment jest dobra.
20: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
21: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
22: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
1: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
2: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
15: Dzisiaj mija 36 lat od pierwszych demokratycznych wyborów na szczeblu samorządowym. Z tej okazji mamy dziś Dzień Samorządu Terytorialnego. A o tym, co się właśnie lokalnie dzieje, usłyszycie o 13.30 w serwisie Radia Bonton. Janek Zieliński, to ja, a to popołudnie w rytmie dnia.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Płynu.
7: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
8: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Równo o 13.30 w rytmie dnia zagości serwis Radia Bonton. Uprzejmie zapraszam Was też do sprawdzenia poprzednich wydań, bo na naszej stronie treści nie brakuje. Polecam Wam uwadze odsłonę poświęconą przypadkowi pani z gminy Krasnystaw, która straciła bardzo dużo swoich pieniędzy przez oszustów inwestycyjnych. No i przy tej okazji pamiętajcie, każdą taką reklamę, propozycję zbadajcie z każdej strony możliwie, dokładnie, bo łatwo się nadziać na takie po prostu rzeczy, nie? Także trzymajcie się bezpiecznie, trzymajcie swoje oszczędności bezpiecznie, no i słuchajcie nas na 104.9 FM.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
3: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Podczas prac ziemnych w miejscowości Tarnogóra pracownicy ujawnili niewybuch. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili zgłoszenie, a funkcjonariusz z przeszkoleniem minersko-pirotechnicznym rozpoznał przedmiot jako bombę lotniczą o wadze około 100 kg, pochodzącą z okresu II wojny światowej. Miejsce zostało zabezpieczone do czasu przejęcia niewybuchu przez saperów, którzy zajęli się jego neutralizacją i usunięciem. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że pomimo upływu wielu lat, niewybuchy i niewypały nadal stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Takich przedmiotów pod żadnym pozorem nie wolno dotykać, przenosić ani samodzielnie zabezpieczać. W przypadku ujawnienia niewybuchu należy niezwłocznie powiadomić policję, a do czasu przyjazdu służb zachować bezpieczną odległość od miejsca znaleziska oraz uniemożliwić dostęp osobom postronnym. Przewozy Polregio w województwie lubelskim gwarantują połączenia do pracy, szkoły oraz z innymi regionami. Czerwono-pomarańczowe składy umożliwiają dojazdy nie tylko w obrębie całego województwa, ale zapewniają także połączenia z Mazowszem i Podkarpaciem. Najdłuższa realizowana trasa liczy ponad 295 km i pozwala na dojazd z Chełma do Terespola. W wakacje wyruszą także dodatkowe składy.
4: Na Lubelszczyźnie, na popularnych trasach, przewoźnik przewidział od 27 czerwca do 31 sierpnia zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów oraz wydłużenie relacji do miejscowości chętnie odwiedzanych przez turystów.
3: Mówi Karol Jakubowski, rzecznik prasowy Polregio. Rozkład jazdy zostanie uzupełniony m.in. o 2 pary sezonowych pociągów w relacji Chełm-Włodawa. W weekend ze stacji Chełm wyruszą o godzinie 9 i 16.05, natomiast w drogę powrotną udadzą się o godzinie 10.35 i 17.45. Godziny odjazdów z Chełma zostały skomunikowane z połączeniami do Lublina oraz z Lublina, aby umożliwić podróżnym wygodne przesiadki. Atrakcją na tej trasie jest Jezioro Białe, położone w pobliżu przystanku Okuninka Białe.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Wielka Kraina Przygody, czyli drugi Lubelski Dzień Dziecka, odbędzie się 1 czerwca w godzinach od 9 do 16 w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. W ten dzień bramy skansenu zostaną otwarte dla wszystkich chętnych całkowicie bezpłatnie. Organizatorzy we współpracy z najważniejszymi instytucjami, muzeami i uczelniami regionu przygotowali różnorodne strefy pełne niesamowitych przeżyć. Na odwiedzających czekać będzie strefa nowoczesnych technologii z pokazami druku 3D, rysowaniem magicznymi długopisami w powietrzu, spacerującym robotem oraz laboratorium iluzji optycznych. Miłośnicy aktywnej zabawy będą mogli spróbować swoich sił w turnieju drewnianych gier wielkoformatowych, pokazach z suchym lodem czy poszukiwaniu skarbów przy użyciu wykrywaczy metali. Nie zabraknie też akcentów kulturalnych i sportowych, takich jak plener malarski, otwarta garderoba teatralna z pamiątkowymi zdjęciami oraz treningi karate. Będą też przejażdżki wozem konnym oraz warsztaty tworzenia pachnących świec. Przez cały dzień sercem wydarzenia będzie scena główna. W programie przewidziano liczne występy muzyczne i pokazy artystyczne. W przerwach między występami dzieci będą mogły wziąć udział w konkursach z nagrodami i upominkami. Z myślą o komforcie podróżnych z całego regionu przygotowano także specjalne udogodnienie transportowe. W dniach 31 maja i 1 czerwca wszystkie dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia będą mogły podróżować całkowicie bezpłatnie pociągami Regio na obszarze województwa lubelskiego. Jedynym warunkiem skorzystania z darmowego przejazdu jest okazanie dowolnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym wiek pasażera. 3 czerwca o godzinie 16 w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie odbędzie się wernisaż malarstwa Iwonny Drozd.
5: W ubiegłym roku razem z Państwem obchodziłam jubileusz 25 lat pracy twórczej, a dzisiaj zapraszam na kolejną, 17. już wystawę moich obrazów. tym razem połączę obie moje wielkie pasje. Oczywiście malowanie, ale też włóczenie się po świecie. Będą to reminiscencje z podróży. Zabiorę więc Państwa w podróż po czterech kontynentach.
3: Mówi sama artystka. Iwonna Drost od wielu lat tworzy i mieszka w Chełmie. Jest związana ze stowarzyszeniem twórczym Pasja. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach w Polsce, a jej twórczość była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Ekspozycję będzie można oglądać do 3 lipca w godzinach pracy placówki.
0: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają, a postronne gminy z kolei wiedzieć muszą, że pomnik Reja w Sienicy Dużanej zbudują. Ale nie tylko Rej tam stanie, gdyż Sienicki też się znajdzie, a detale tejże sprawy nowej na Super Tygodnia stronie znajdziecie owej internetowej. W rytmie dnia ściele gęstorymy i w radiu Bonton się nie nudzimy.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

tyle się mówi o samotności młodych ludzi, że w końcu jakieś rozwiązanie się musi znaleźć. Jak pokazuje raport Male Allies z Wielkiej Brytanii, bardzo często 12-letni chłopcy, starsi, sięgają po AI, żeby sobie zrobić z tego jakieś swoje partnerki. Tylko że no, jak ostrzegają oni, specjaliści, grozi to też pogłębiającą się izolacją społeczną i takim moderowaniem od rzeczywistości. Oczywiście AI to jeden z wielu tematów, które okrążają świat. Część z nich usłyszycie po 14 w Radiu Bonton.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
4: Lecimy, by wygrać!
5: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
6: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
11: Twoje, moje!
12: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
13: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
14: Co? Za darmo?
12: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
2: Reklama.
15: Mamy godzinę 14, to oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
16: Mogą należeć do grupy przestępczej aresztowani w sprawie fałszywych alarmów. Potem mocne głosy z Pałacu Prezydenckiego w sprawie związków partnerskich i księżycowe maszyny. Ich wizualizację zaprezentowała NASA. Marcin Krzemiński. Dwóch mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów może być częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Takie informacje przekazała dziś rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej dla Warszawy, Pragi Północ, Karolina Staros.
17: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
16: Sprawę bada już zespół policyjnych ekspertów złożony m.in. z kryminalnych, a także specjalistów od informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza dalszych aresztowań w tej sprawie. Mocna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. Mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
18: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
16: Dziś w Sejmie drugie czytanie, jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Nie podoba im się przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Według polityków wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wysokie temperatury także w Polsce. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce też robi się coraz cieplej. Jak przetrwać gorące dni? O tym Szymon Kępka.
2: W upalne dni lekarze przede wszystkim podkreślają nawodnienie. Należy pić wodę regularnie, także zanim poczujemy pragnienie. Warto też sięgać po lekkie posiłki i uzupełniać elektrolity, szczególnie przy dużym poceniu, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
19: Wyczerpanie cieplne, to jego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
2: W najgorętszych godzinach dnia, zwykle między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu. Przyda się też lekkie ubranie i nakrycie głowy.
16: NASA przedstawiła wizualizację lądowników zrobotyzowanych, skaczących dronów i pojazdów, które zamierza wysłać na Księżyc w ramach planów budowy bazy księżycowej. Pojazdy ma zbudować m.in. Blue Origin, czyli firma twórcy Amazona i miliardera Jeffa Bezosa. Stany Zjednoczone chcą ponownie wysłać Amerykanów na Księżyc przed końcem kadencji prezydenta Donalda Trumpa w 2029 roku.
20: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
15: Jak tutaj ma się sytuacja w pogodzie? Aktualnie około 22 stopni. Niedługo temperatura tam zacznie powoli spadać. Na niebie umiarkowane zachmurzenie, jakość powietrza dobra, ciśnienie na poziomie 1014 hektopaskali.
20: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
21: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
15: A już teraz bardzo ważna rozmowa dotycząca naszej służby zdrowia. Zapraszam do wysłuchania tego wywiadu w rytmie dnia.
22: Gość radia Bon Ton.
23: Dzień dobry Państwu, Paweł Pikul, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie i członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.
15: I o sytuacji szpitali powiatowych będziemy rozmawiać dzisiaj w Radiu Bon Ton. Jan Zieliński, kłaniam się Państwa, oczywiście zapraszam. Zapewne Państwu jest doskonale znana sytuacja szpitala włodawskiego, no i też oczywiście do tego się będziemy dzisiaj odnosić, natomiast też ta sytuacja oczywiście w tamtym mieście, jak zresztą było podkreślane w komunikatach, jest dosyć analogiczna do innych podobnych placówek w całym kraju. Natomiast zaczniemy sobie od wydarzeń, od tego, co się działo pod koniec kwietnia. W drugiej połowie kwietnia odbył się protest szpitali powiatowych, Czarny Tydzień. Państwo też jako związek zorganizowali konferencję w tej sprawie. Jaki rezultat na ten moment przyniósł ten protest?
23: To nasza akcja protestacyjna na dzień dzisiejszy się zakończyła. Wzięło w niej udział około 160 szpitali powiatowych. Tak jak Państwo wiecie, wywiesiliśmy czarne flagi i plakaty z hasłem "Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie". Czy było głośno? To chyba rzeczywiście było. Natomiast czy to odbyło się bez efektu? Wydaje nam się, że efekt był i to bardzo duży. Naszym tak naprawdę głównym celem było zwrócenie uwagi, bo tak jak Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych od wielu miesięcy alarmował, że obecna polityka finansowania ochrony zdrowia doprowadza nasze placówki do załamania i w konsekwencji realnie może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów, prawda? Więc podczas tej akcji protestacyjnej dyrektorów szpitali i starostów, którą zorganizowaliśmy w akcji poprzedzającej jakby tej Czarny Tydzień, czyli 3 marca pod Ministerstwem Zdrowia, mówiliśmy o tym właśnie bardzo głośno, tak? Wówczas złożyliśmy na ręce pana wiceministra 6 postulatów, natomiast na dzień dzisiejszy jednak nie widzimy dalszego efektu. Dialogu z resortem niestety na dzień dzisiejszy nie ma. Stąd był też nasz drugi etap protestu pod hasłem czarny tydzień. My jeszcze w tych działaniach chciałem podkreślić, że od początku zakładaliśmy, że akcja zostanie przeprowadzona w taki sposób, by w żaden sposób nie utrudnić pacjentom korzystania ze świadczeń, prawda? Osobom, które pytały nas o jej sens, wyjaśnialiśmy przyczyny protestu, mówiliśmy wprost, że sytuacja finansowa wielu szpitali jest trudna, że część placówek może utracić zdolność do dalszego funkcjonowania w obecnym kształcie, więc to był jakby główny nasz postulat protestacyjny.
3: 22 kwietnia Radio Bonton otrzymało komunikat lubelskiego NFZ w sprawie spłacenia należności z tytułu świadczeń nielimitowanych za rok 2025. Ale mamy już prawie połowę 2026. Zaległości, jak zgaduję, zapewne już się gromadzą. I tak się chciałem zapytać, czy pan wie mniej więcej, jak to się na ten moment kształtuje? Czy może ta sytuacja finansowa jest w takich placówkach lepsza niż analogicznie rok temu, czy nie uległo to poprawie?
23: Znaczy, no, sytuacja finansowa, jeżeli chodzi o szpitale, no, z roku na rok ulega pogorszeniu, no, ona się nie polepsza. No, ostatnio mieliśmy również do czynienia z raportem opublikowanym przez Związek Powiatów Polskich. Przedstawiono analizę 207 podmiotów na przykładzie sprawozdań MZ03. No i już według tego raportu widać, że 91% jednostek posiada stratę na sprzedaży za 2025 rok, więc tutaj jest, można powiedzieć, że ta jedna dana sugeruje to, że to nie jest błąd zarządzania jednej jednostki czy dwóch jednostki, tylko że jest to błąd tak naprawdę systemowy. Z raportu tego również wynika, że średnia strata netto to jest 6 milionów 120 tysięcy złotych, a 125 z 207 szpitali posiada zobowiązania wymagalne na łączną kwotę prawie 1,5 miliarda złotych, więc to jest tak naprawdę na dzień dzisiejszy skala problemu, tak? Natomiast rok 2026, no, zapowiada się na chwilę obecną, no, jeszcze gorzej, jeżeli ta sytuacja i sposób finansowania systemu się nie zmieni, to ta strata jeszcze się pogłębi i będzie jeszcze bardziej dotkliwa dla szpitali. Nie tylko powiatowych, ale również i pewno klinicznych, i wojewódzkich, bo to już jest tak naprawdę sygnały również płyną również z tych szpitali.
3: No tutaj jakby ciśnie się takie podstawowe pytanie. Jaka jest przyczyna tych problemów? Czy to są kwestie formalne? Czy to jest jakieś niedofinansowanie z budżetu państwa? Skąd jest ta przyczyna? Skąd to wynika?
23: Znaczy, przyczyna generalnie tkwi w całym systemie, tak? No, my na dzień dzisiejszy ten system mamy tak przeregulowany, że z tygodnia na tydzień praktycznie dostajemy cały czas nowe akty prawne i tylko tak dokładamy. I my jako Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych mówimy, że tutaj bez całościowej reformy systemu ochrony zdrowia, no niestety nie da się już dalej tak funkcjonować. Czyli przede wszystkim, jeżeli nie będzie porozumienia ponad podziałami, nie będzie 10-letniej strategii nietykalnej przynajmniej w 10 punktach, to zapomnijmy, że coś się zmieni. Tej reformy nie da się przeprowadzić w krótkim czasie, więc to jest generalnie cały klucz problemu. Czyli nowa ustawa o działalności leczniczej, która bardzo jasno określi relacje pomiędzy POZ-em, ambulatoryjną opieką specjalistyczną i szpitalami oraz również będzie mówiła o konkretnych zmianach wyceny świadczeń. Bez tego na dzień dzisiejszy nie ruszymy.
3: Szpitale powiatowe, jak ten wspomniany przeze mnie na początku we Włodawie, starają się optymalizować koszta. Też wsparcie w samorządów w tym przypadku jest często wręcz niezbędne. I jak długo takie szpitale mogą na takiej, powiedzmy to kolokwialnie, kroplówce działać?
23: Panie redaktorze, powiem tak, ja przeanalizowałem akurat województwo podkarpackie, bo z województwa podkarpackiego pochodzę, więc na 18 analizowanych przeze mnie szpitali, 15 szpitali zakończyło ubiegły rok ujemnym wynikiem finansowym. Tak naprawdę to wsparcie w tym momencie dla tych jednostek jest potrzebne i to można powiedzieć, że nie tylko organy założycielskie, ale również że niektórzy dyrektorzy posiłkują się wsparciem, jeżeli chodzi o instrumenty finansowe, tak naprawdę potrzebują tego zastrzyku pieniężnego, żeby funkcjonować. Według mojej analizy 86% przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby doprecyzować, to stanowią wynagrodzenia. Więc tak naprawdę dyrektorowi zostaje średnio 14%, bo to jest oczywiście 86% to jest średnio, zostaje 14% na prowadzenie działalności całego szpitala i leczenie pacjentów.
3: Co ta cała sytuacja oznacza dla pacjentów? Czy możemy tutaj, czy jakby ta sytuacja może doprowadzić do jakichś przerw, czy po prostu niedostępności usług dla pacjentów?
23: Znaczy, panie redaktorze, pewno z doniesień medialnych słyszał pan już o trudnej sytuacji szpitala w Lesku. że tam już są gigantyczne, prawda, problemy. Dyrektor już nie ma praktycznie środków finansowych na wynagrodzenia, płaci 75% wynagrodzeń pracownikom. W dalszej w konsekwencji z zapowiedzi pana dyrektora no, może być ogłoszenie upadłości tego szpitala i w takiej sytuacji mogą znaleźć się za chwilę kolejne szpitale, bo niestety ta sytuacja finansowa szpitali z miesiąca na miesiąc się pogarsza. I taki scenariusz niestety przy obecnym modelu finansowania i tych ograniczeniach, które już mamy od początku roku, bo 2026 rok dla szpitali, no niestety, ale no nie jest za bardzo rokiem dobrym. Z uwagi na kilka punktów. Widzimy też zmiany w finansowaniu, które mają wpływ bezpośrednio na sytuację finansową szpitali, czyli tak, mieliśmy dobry posiłek, w tym momencie pieniędzy nie mamy zabezpieczonych na dobry posiłek dla pacjentów, są to pieniądze, które tak naprawdę odbywają się i są przekazywane w ramach ryczałtu, a standard żywienia został wprowadzony. 1 kwietnia wprowadził prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenie odnośnie diagnostyki obrazowej. Tutaj też Państwo pewno widzicie z wielu artykułów, z wywiadów dyrektorów, że zostaje zastosowana stawka degresywna na świadczenia wykonywane przez szpitale ponad limit, tak? Więc kolejki dla pacjentów już zostają przesuwane, prawda? Więc będzie ta sytuacja dla pacjentów, no niestety, no niekorzystna, bo te badania będą się odbywały w terminach późniejszych. Zresztą już widzimy i obserwujemy ten trend, który się dzieje.
3: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem dzisiaj w Radiu Bonton był pan Paweł Pikul. Panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę.
23: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję Państwu.
3: Pan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
22: Gość Radia Bonton. Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
21: Reklama. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
7: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
9: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Dowodów, że żyjemy w cyberpunkowej dystopii jest coraz więcej. Bogaci wymyślili sobie igrzyska na dopingu. Taki wesoły eksperyment na to, kto się najlepiej w tym wszystkim weźmie, jak najwięcej i wygra. 3 dni w Las Vegas dały 14 nieoficjalnych rekordów świata, ale zawody nie cieszyły się jakimś wyjątkowym zainteresowaniem, tylko 42 sportowców stanęło w szranki i też oni jakoś bardzo nie przebili tych, powiedzmy, oryginalnych sportowców, co paradoksalnie stanowi taką dosyć dobrą reklamę dla czystego sportu. Ale dobra, opuszczamy tę Ukrainę absurdów i wchodzimy w świat prawdziwego sportu w Radiu Bonton. Już za chwilę, po tej przerwie, Marcin Petruk opowie nam o światowych sukcesach pięściarzy Olimpu z hełma.
1: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
4: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsait-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
5: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio. Sport.
11: Sport, Marcin Petruk. Dwaj pięściarze MKS-u Olimp Chełm, Igor Rondoś oraz Kacper Frymus, są już po obozie kadry narodowej w Wałczu, a także po międzynarodowym turnieju między Polską a Litwą rozegranym w Mielcu. Tam też dołączyli do grupy swoich klubowych kolegów, aby doskonalić formę przed kolejnymi zawodami, mówi trener Konrad Rondoś.
12: Chłopcy boksowali w reprezentacji kraju, reprezentowali barwy Polski, ale i naszego regionu. Zwyciężyli z meczu ze swoimi przeciwnikami jednogłośnie decyzją sędziów na punkty, także kolejne cenne doświadczenie, kolejny, że tak powiem, zagraniczny skal. Oprócz tego byliśmy sparingi szkoleniowe w Mielcu, w zaprzyjaźnionej szkole boksu, Mielecka Szkoła Boksu. Tam korzystając z okazji, że wjechaliśmy do Mielca na mecz rozgrywany właśnie Polska kontra Litwa. Wzięliśmy zawodników, zrobiliśmy sobie wcześniej sparingi szkoleniowe.
11: W tym tygodniu z kolei Kuba Recławowicz będzie reprezentował klub i województwo podczas ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Spale. Innym ważnym startem, do którego przygotowują się zawodnicy chełmskiego Olimpu, są młodzieżowe Mistrzostwa Polski. We wspomnianej ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży swojego reprezentanta będzie miał także UKS Roki Krasnystaw. Mowa o Błażeju Dudzie, który dobrą dyspozycję potwierdził podczas memoriału Stanisława Zalewskiego, a ten odbył się w Lublinie, mówi trener Zbigniew Rokosz.
13: Mieliśmy pojechać we troje, no ale dla dwóch dziewczyn nie było przeciwniczek, no i z tego względu tylko został wybrany Błażej Duda, wadę 70 kg kadet. Stoczył walkę sparingową z przeciwnikiem z Tomaszowa Lubelskiego. Błażej przeważa w dużej mierze umiejętnościami, kondycją nad tym przeciwnikiem. No, stoczył, no myślę, że taki budujący sparing.
11: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Spale potrwa do 2 czerwca. 30 osób z całego województwa lubelskiego wzięło udział w 6. turnieju wiosennej ligi organizowanej przez Stildart Home. Po zaciętych półfinałach do walki o pierwsze miejsce stanęli Michał Fabian oraz Jarosław Nowosad. Ich pojedynek streszczał Łukasz Duczmal.
14: Panowie spotkali się pod tarczą na samym początku turnieju, w pierwszym meczu swojej grupy. Tam na żyletki wygrał Michał. Jarek żądny rewanżu, a Michał niesiony dobrą formą i świeżością. Pierwszy lek na korzyść Jarka, następnie szybkie wyrównanie i dużo pomyłek na podwójnych po obu stronach. Więcej precyzji i skuteczności w tych szarpanych końcówkach zachował Michał. I to on zamknął kolejne 3 legi, ustalając wynik na 1-4. Wielkie brawa za dźwignięcie presji i świetną grę od początku do końca. Wszyscy wiedzieliśmy, że Michał namieszał w naszych szeregach, nie wiedzieliśmy, że tak szybko.
11: 7. otwarty turniej letniej ligi Stildart Home rozegra się w piątek, a początek o 18:00 w barze Miś.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
15: Bonton Radio. W rytmie dnia.

radiu bonton dowód na to, że streamerzy to wyjątkowa grupa. Influencerka znana m.in. z treści dla dorosłych transmitowała na platformie Twitch swoją grę w Dark Souls i dostała za to bana. Twitch nie jest stroną do streamowania takich rzeczy dla dorosłych, ale rzeczona streamerka próbowała to obejść, transmitując grę na swoich stopach. W sensie wiecie, zrobiła z nich tło, na które sobie nałożyła grę. No i administracja powiedziała stopom stop. My się za to nie zatrzymujemy w rytmie dnia, bo za moment radio nawigacja.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Hulajnogi elektryczne ponownie pod lupą policji i specjalistów od bezpieczeństwa. W tym miesiącu takich urządzeń przybyło sporo, zwłaszcza wśród młodych osób, bo taki jednoślad to jeden z najpopularniejszych prezentów komunijnych. To, że hulajnóg na drogach jest coraz więcej, odbije się niestety również w statystykach. I to negatywnie, zwłaszcza, że ich użytkownicy rzadko mają na sobie kaski i ochraniacze, albo co gorsza, jeżdżą na nich co najmniej nieodpowiedzialnie. O tym, jakie to może być przykre w skutkach, przekonał się w tym tygodniu 13-latek z powiatu tomaszowskiego, który przemieszczał się właśnie hulajnogą, siedząc na przewożonym głośniku muzycznym. W pewnej chwili stracił panowanie nad kierownicą, zaczepił przed nim kołem o krawężnik i upadł na jezdnię, finalnie z obrażeniami głowy trafiając do szpitala.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama.
1: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
5: Lecimy, by wygrać!
6: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
7: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
8: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
9: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
17: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dzisiaj się wychłodziło, ale generalnie aura przez poprzednie dni raczej prowokowała do poszukiwania jakiegoś cienia. No i taki też znalazłem, bo cień jest tematem dziesięcego konkursu fotograficznego, który organizuje Młodzieżowy Dom Kultury. Całość sprawdzicie na stronie Sport Tygodnia. Ja tylko dodam jeszcze w Radiu Bonton, że więcej informacji z okolicy usłyszycie o nas po 15. Za nami Boy You Turn Me, Upside Down, Felix Jane, Cascara, a już teraz Alice Melton i Roots.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Objawy dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
6: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co, udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
8: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
9: Reklama. Minęła 15.
10: Liga gra dalej. Za chwilę doniesienia z wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Potem prawomocne dożywocie dla zabójcy Wiktorii z Bytomia i o rozbiórce bramek autostradowych na Opolszczyźnie. Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czech, o czym wprost z Paryża Przemysław Pozowski.
11: Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju, rzeczywiście i wyrzucała forehandy atakując i wyrzucała backhandy i też popełniała podwójne błędy serwisowe, bo ich nazbierała 6. Ale w godzinę i 33 minuty pokonała Czeszkę.
10: A teraz Iga czeka na zwycięszczenie trwającego już meczu Magdalinet z Jeleną Ostapenką. Dodam, że dziś też na korcie w Paryżu zobaczymy Magdalenę Frech. Są natomiast nie najlepsze wieści z turnieju deblowego. Katarzyna Piter wraz z Meksykanką Renatą Zarazułą odpadły w pierwszej rundzie zmagań. Przegrały z Hiszpanką Christiną Buxą i Amerykanką Nicole Melichar Martinez. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, no ale jeśli tak się stanie, to i tak będzie musiał przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce więc nigdy nie wróci na wolność.
12: Ma pewne walory cechy kary eliminacyjnej.
10: Powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą. Teraz Szczecin, gdzie w sądzie okręgowym ruszył proces w głośnej sprawie tragedii w Międzyzdrojach. Dożywocie grozi Patrykowi F., oskarżonemu o to, że ponad 2 lata temu w grudniu 2023 roku zabił samochodem 3-osobową rodzinę. Będąc pod wpływem środków odurzających i jadąc około 130 km na godzinę, po mieście wjechał w spacerujących chodnikiem pieszych. Na miejscu zginęli matka, ojciec i syn. Córka trafiła z lekkimi obrażeniami do szpitala. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dotyczy współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Dwie firmy chcą likwidować bramki na polskim odcinku autostrady A4, złożyły oferty w przetargu ogłoszonym przez drogowców i obydwie te oferty są niższe niż 5 milionów złotych, czyli mieszczą się w założonym budżecie. Teraz komisja przetargowa zdecyduje, komu powierzy to dość ciężkie zadanie, bo chodzi o rozbiórkę wiat, wysp oraz kiosków stacji poboru opłat zlokalizowanych na 6 węzłach. No i sprawienie, by wszystko to potem pasowało do reszty autostrady. Wykonawca będzie miał na to 12 miesięcy.
13: Flash. Skrót lokalnych informacji.
14: Szpitale powiatowe od miesięcy ostrzegają, że obecny sposób finansowania ochrony zdrowia prowadzi placówki do coraz trudniejszej sytuacji. Dotyczy to także lecznicy we Włodawie, która obsługuje pacjentów z miasta i okolicznych gmin. Mieszkańcy Chełma znów mogą współdecydować o tym, jak zmieni się ich miasto. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego do rozdysponowania jest 3 miliony złotych, a pomysły można zgłaszać w kilku ważnych obszarach. Do udziału zachęca prezydent Chełma Jakub Banaszek, podkreślając, że wspólne zgłaszanie projektów to szansa na realną zmianę najbliższego otoczenia. Miasto Chełm wycofało z obrad projekt uchwały dotyczący przystanków komunikacyjnych. Chodzi o dokument, który zakładał nowe zasady korzystania z miejskich przystanków przez przewoźników. Najwięcej emocji wzbudził zapis dotyczący komunikacji pozamiejskiej. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 15.30.
15: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie 5 minut po 15. To nie jest informacja pogodowa, to jest informacja pogodowa. 21 stopni, dobra jakość powietrza i 1013 hektopaskali na barometrach. Nad nami trochę chmur, a potem będzie już bezchmurnie.
15: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
16: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
9: 55 lat temu.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: 55 lat temu Amerykanie odkryli, jak skonstruowane jest DNA. Z tej okazji obchodzimy dziś dzień diagnosty laboratoryjnego, a oczywiście w DNA Radia Bonton jest dobra muza i najświeższe lokalne informacje, które usłyszycie po 15.30. O 15.30. No i w tym wszystkim jestem jeszcze ja. Janek Zieliński, witam Was w rytmie dnia.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z niczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu.

Przenosimy się na antenie Radia Bonton do Otwocka. Tamtejsi policjanci przeprowadzili pościg za kierowcą, który, jak się okazało, uciekał przed nimi, myśląc, że jest pijany. Mundurowi go zatrzymali i na jego szczęście okazało się, że nie jest pijany. My się oczywiście nie zatrzymujemy, bo czeka nas serwis lokalny w rytmie dnia. Natomiast narzeczonego kierowcę czekały zarzuty i zabrane prawo jazdy, bo się okazało, że był pod wpływem marihuany.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscr.okrzow.edu.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
0: Reklama.
4: Jest 15.30, a to są wiadomości lokalne. Zapraszam, Monika Łupkowska. Szpitale powiatowe od miesięcy ostrzegają, że obecny sposób finansowania ochrony zdrowia prowadzi placówki do coraz trudniejszych sytuacji. W drugiej połowie kwietnia odbył się ogólnopolski protest pod nazwą Czarny Tydzień. Wzięło w nim udział około 160 szpitali powiatowych. Placówki wywiesiły czarne flagi i plakaty z hasłem „Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie”, a pracownicy ubrali się na czarno. Zorganizowano także minutę ciszy dla systemu. Jak mówił Paweł Pikul, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie i członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, protest miał przede wszystkim zwrócić uwagę opinii publicznej i rządu na realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.
5: Sytuacja finansowa, jeżeli chodzi o szpitale, no z roku na rok ulega pogorszeniu, no ona się nie polepsza. No, ostatnio mieliśmy również do czynienia z raportem opublikowanym przez Związek Powiatów Polskich. Przedstawiono analizę 207 podmiotów na przykładzie sprawozdań MZ03. No i już według tego raportu widać, że 91% jednostek posiada stratę na sprzedaży za 2025 rok, więc tutaj jest, można powiedzieć, że ta jedna dana sugeruje to, że to nie jest błąd zarządzania jednej jednostki czy dwóch jednostki, tylko że jest to błąd tak naprawdę systemowy.
4: Trudna sytuacja finansowa dotyczy także szpitala we Włodawie, który obsługuje pacjentów z miasta i okolicznych gmin. Placówka prowadzi m.in. izbę przyjęć, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, poradnie specjalistyczne, diagnostykę, rehabilitację oraz opiekę długoterminową. Dla części mieszkańców powiatu najbliższe większe ośrodki leczenia znajdują się w Chełmie lub Białej Podlaskiej. Mieszkańcy Chełma znów mogą współdecydować o tym, jak zmieni się ich miasto. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego do rozdysponowania jest 3 miliony złotych, a pomysły można zgłaszać w kilku ważnych obszarach. Idea jest prosta. Mieszkańcy wskazują potrzeby, przygotowują propozycje, a następnie wybierają te, które ich zdaniem najbardziej posłużą się miastu. Zakres możliwych zadań jest szeroki. Mieszkańcy mogą proponować projekty inwestycyjne, ale również przedsięwzięcia o charakterze społecznym, kulturalnym czy integracyjnym. Dodatkową możliwością dla mieszkańców jest udział w projekcie Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Jego celem jest rozwój publicznych i ogólnodostępnych miejskich terenów zielonych. Projekty będzie można zgłaszać przez cały czerwiec poprzez oficjalną stronę hełm.budżet-obywatelski.org. Wyniki zostaną ogłoszone 15 września.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: Miasto Chełm wycofało z obrad projekt uchwały dotyczący przystanków komunikacyjnych. Chodzi o dokument, który zakładał nowe zasady korzystania z miejskich przystanków przez przewoźników. Najwięcej emocji wzbudził zapis dotyczący komunikacji pozamiejskiej. Zgodnie z projektem przewoźnicy spoza Chełma mieliby korzystać tylko z jednego przystanku na terenie miasta przy Alei Armii Krajowej w rejonie KFC. Dla porównania, w przypadku komunikacji miejskiej projekt wskazywał ponad 170 50 przystanków. Podczas komisji radni pytali, skąd taki pomysł. Radny Tomasz Ochera mówił, że trudno mu zrozumieć, dlaczego miasto chciało ograniczyć przewoźnikom pozamiejskim dostęp do jednego przystanku. W jego ocenie mogłoby to doprowadzić do jeszcze większego tłoku i korków właśnie w tym miejscu. Wiceprezydent Radosław Wnuk tłumaczył, że celem miasta było uporządkowanie sytuacji i ograniczenie przypadków, w których zewnętrzni przewoźnicy korzystają z przystanków zbyt małych lub nieprzystosowanych do obsługi większej liczby autobusów. Jak przyznał po głosach krytycznych i pismach, które wpłynęły do urzędu, miasto uznało, że projekt wymaga ponownej analizy. Radni zwracali uwagę, że korespondencja w tej sprawie trafiła także do samorządowców z okolicznych gmin. Ostatecznie komisja jednogłośnie zgodziła się na zdjęcie punktu z porządku obrad. Projekt w obecnym kształcie nie będzie więc procedowany na sesji Rady Miasta. Urząd zapowiada, że temat wróci po poprawkach i doprecyzowaniu zapisów.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Wraz z erą elektryków nastała chyba też era wątpliwie zaprojektowanych aut. Przynajmniej jeżeli mowa o wyglądzie, mianem nowej Multipli ochrzczono pierwsze auto elektryczne we flocie Ferrari, czyli Luce. Ogólnie samochód obrywa z każdej strony. Skrytykował je chociażby były szef Ferrari. Całe szczęście Bonton jest radiem i tego nie widzicie. Za to o autach niedługo usłyszycie w radiowej nawigacji Marcina Petruka.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jeżeli wybieracie się w kierunku Włodawy, to na wyjeździe z Chełma na powstającym odcinku obwodnicy obowiązuje ruch wahadłowy. To też wiąże się z utrudnieniami i dłuższym czasem przejazdu. W samym Chełmie natomiast najdłużej będziecie teraz jechali ulicą Lubelską, głównie za sprawą zamkniętego przejazdu kolejowego, co nastąpiło już teraz lub nastąpi za chwilę.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku. Reklama.
1: Bonton Radio. W rytmie.

Jesteśmy w wielu miejscach w Chełmie i nie tylko, i to nie tylko nagrywając dźwięk, ale także robiąc fotki. Na stronie Radia Bonton znajdziecie galerię z wernisażu w Chełmskim Domu Kultury, który odbył się w poniedziałek. Ciekawe obrazy wystawiono, a na próbę wystawiono też trasę 10. nadburzańskiego biegu pod prąd. Sprawdzajcie fotorelacje z testów przeprowadzonych przez członków grupy Chełm Biega, a ja w międzyczasie biegnę po kolejne piosenki, które zagrałem dla Was po 16.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Reklama.
8: A w Radiu Bonton mamy 16:00, czas na wiadomości z kraju i ze świata.
9: Uniewinniony żołnierz, który strzelał na granicy z Białorusią. Wróćmy też do protestu naukowców przed Sejmem i do fali upałów w Europie. W Portugalii blisko 40 stopni. Marcin Krzemiński, niewinny żołnierz, który 2 lata temu na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie garnizonowym w Lublinie. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
10: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
9: Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura może złożyć apelację. Prokurator zawnioskował do sądu o wyłączenie sędzi Anny Grabowskiej, wyznaczonej do sprawy rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Chodzi o posiadane przez sędzię akcję TV Republika, w której Zbigniew Ziobro został zatrudniony jako korespondent, informuje prokuratura krajowa. To może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi. Rządzący czas wziąć się do roboty i znaleźć pieniądze na polską naukę. Takie hasła było słychać na proteście naukowców pod Sejmem. Badacze i pracownicy naukowi z całej Polski domagali się wyższych wynagrodzeń, stabilności zatrudnienia i przeznaczenia 3% PKB na polską naukę.
11: Widzę, że ma pani skarbonkę. Pusta.
12: Pusta totalnie.
11: Jak nauka polska?
12: Dokładnie.
11: A pan ma na koszulce Marię Skłodowską-Curie, tak? Też z tą świnką skarbonką, zapewne też pustą.
13: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie? I doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli, chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
9: Mówili Cezaremu Jaszczykowi uczestnicy protestu. Zapowiadają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę. Fala upałów w Europie. Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni. W środkowej Portugalii w południe miejscami słupek rtęci sięgał z kolei 38 stopni. W kraju tym alert do mieszkańców wydały służby medyczne. Zalecają, by unikać przebywania na słońcu i dbać o nawodnienie organizmu. Taka pogoda jest też niebezpieczna dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
2: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnie obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
9: W Polsce dziś też dość wysokie wartości, ale poniżej 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w żywieniu zanotował GUS w swoich statystykach. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to o 14,5% spożycie cukru.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Jeżeli chodzi o pogodę, aktualnie w Chełmie i okolicach mamy około 20 stopni. Ciśnienie na poziomie 1013. Jakość powietrza jest dobra, a na niebie troszeczkę chmur. Potem ta temperatura będzie jeszcze bardziej spadać w nocy. Temperatura dobije do około 7 stopni.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: W rytmie dnia za chwilę będzie o nocy świętojańskiej w Siedliszczu 20 czerwca. To będzie w programie Bliżej Kultury. Zapraszam w imieniu Moniki Łupkowskiej i powiem wam, że ten kawałek zawsze z jakiegoś powodu mi się kojarzy z nocą. Ogólnie tak jak w sumie dużo kawałków Michaela Jacksona, jak Beatles, czy jak jeszcze był taki jeden, już nie pamiętam nazwy. Janek Zieliński z tej strony, jeszcze w rytmie dnia jestem z wami do 17.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Mieszkańcy gminy Siedliszcze oraz okolicznych miejscowości już wkrótce będą mieli okazję wziąć udział w jednym z najbardziej klimatycznych i zakorzenionych w polskiej tradycji wydarzeń roku. Burmistrz Siedliszcza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Siedliszczu zapraszają na Noc Świętojańską, która odbędzie się w sobotę 20 czerwca. Świętowanie zaplanowano nad zalewem w Majdanie Zachorodyńskim. W godzinach 17 aż do 1 w nocy na przybyłych gości czekać będzie moc atrakcji łączących dawne obrzędy z nowoczesną rozrywką i plenerową integracją. A więcej Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
3: Kolejna Noc Świętojańska, czwarta już organizowana przez nas. Startujemy o godzinie 17. Program mamy dość bogaty. Przewidujemy występy zespołów ludowych. Będzie też piękne widowisko obrzędowe pod tytułem Legenda o Sobótce. Będą działały aktywne stoiska historyczne, gdzie będzie można spróbować pisania gęsim piórem albo spróbować starosłowiańskich potraw. Na pewno też rozstrzygniemy tradycyjnie konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy, który później wspólnie w korowodzie będzie można puścić na wodę. Oczywiście dla najmłodszych też jest mnóstwo atrakcji, dmuchańce, zjeżdżalnie, animacje, różne konkursy. A o 21:00 zapowiada się taki godzinny, klimatyczny koncert pod tytułem Akustycznie po polsku. No i oczywiście o 22:00 najważniejszy punkt kulminacyjny, a więc widowisko Teatr Ognia. I ten Teatr Ognia corocznie przyciąga największą liczbę widzów.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
9: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
10: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
11: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.
14: Let's get down to business.

No Scrubs, TLC, 22 minuty po godzinie 16 w Radiu Bonton. My biegniemy w kierunku sportu, tam będzie o Transylwanii, ale nie strasznie, strasznie nie będzie, będzie tylko o biegu, szlakiem hrabiego Drakuli. Później jeszcze Witamina FM, dzisiaj ważny temat, jeżeli chodzi o popularne Elfrajery, także polecam wam też tego posłuchać oczywiście.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
3: Lecimy, by wygrać!
4: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
7: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dziś o 17:00 juniorzy Chełmianki rozegrają spotkanie 11 kolejki w pierwszej lidze wojewódzkiej i zmierzą się na wyjeździe z Motorem Lublin. Trener Paweł Fornal ma nadzieję na przerwanie złej passy i poprawę sytuacji punktowej po poprzednim meczu z Podlasiem Biała Podlaska przegranym 2-3.
12: Uważam, że mecz był wyrównany. Po pierwszej połowie przegrywaliśmy 1-0. Tylko dlatego, że przeciwnik miał jedną sytuację i ją wykorzystał, a my po prostu tego nie zrobiliśmy. A jeśli chodzi o drugą połowę, zdołaliśmy wyrównać bramką po błędzie przeciwnika w rozegraniu, no ale zbyt szybko straciliśmy drugą bramkę oraz trzecią bramkę, kiedy wyszliśmy już wyżej i chcieliśmy dążyć do wyrównania. Te bramki zdecydowanie za szybko padły. Udało nam się jeszcze stworzyć sytuację na 3-2, wykorzystaliśmy ją. Potem już czasu zabrakło i przegrywamy to spotkanie. Mimo wszystko uważam, że spotkanie było na porównywalnym poziomie.
11: Mówił szkoleniowiec juniorów biało-zielonych. Na swoją murawę zespół wraca w niedzielę, żeby podjąć Awił Świt. Dwoje strzelców MKS-u Dragon Chełm ma za sobą zmagania o Puchar Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, które rozegrały się w Bydgoszczy. O uzyskanych przez nich rezultatach mówi prezes klubu Jan Dąbski.
13: Konkurenci KPN 60 juniorów młodszych. Panieski Michał zajął 25 miejsce z wynikiem 585,50 punkta, a w konkurencji 3x20 zajął miejsce 17 z wynikiem 540. Juniorka młodsza Weronika Łukaszewska w konkurencji KPN 60 juniorki młodsze zajęła 38 miejsce z nikiem 599,60 punkta, a w konkurencji 3x20 była 13 z wynikiem 560 punktów.
11: Dla obu reprezentantów Dragona był to kolejny test formy przed zbliżającą się ogólnopolską olimpiadą młodzieży. Bardzo aktywną końcówkę maja mają za sobą biegacze ruchu Izbica. Część z nich zdecydowała się na starty na krajowych trasach, 4 natomiast wybrało się do Rumunii, aby wziąć udział w ultramaratonie Transylwania. Mówi Paweł Zieliński.
14: Ja po raz drugi miałem okazję brać udział w tych zawodach. Wystartowało nas tam 4. 3 zawodników na dystansie 100 km i 1 na dystansie 80. Marek Antończak, 80 km ukończył z czasem 17 godzin 12 minut 55 sekund. Dało mu to 51 miejsce w stawce około 300 zawodników. Co do dystansu 100 km, nie udało się ukończyć tego dystansu Damianowi Antończakowi. Z powodów kontuzji zrezygnował na 40 km. Natomiast moja osoba, Paweł Zieliński i Marcin Dras, bo wspólnie pokonaliśmy ten dystans, 100 km pokonaliśmy w 22 godziny 52 minuty i 34 sekundy.
11: Więcej o rodzimych i zagranicznych startach reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica usłyszycie w sobotnim magazynie sportowym. Dwaj pięściarze MKS-u Olimp Chełm, Igor Rondoś oraz Kacper Frymus, są już po obozie kadry narodowej w Wałczu, a także po międzynarodowym turnieju między Polską a Litwą rozegranym w Mielcu. Tam też dołączyli do grupy swoich klubowych kolegów, aby doskonalić formę przed kolejnymi zawodami, mówi trener Konrad Rondoś.
15: Chłopcy boksowali w reprezentacji kraju, reprezentowali partię Polski, ale i naszego regionu. Zwyciężyli z meczu ze swoimi przeciwnikami jednogłośnie decyzją sędziów na punkty, także kolejne cenne doświadczenie, kolejny, że tak powiem, zagraniczny skal. Oprócz tego byliśmy sparingi szkoleniowe w Mielcu, w zaprzyjaźnionej szkole boksu, Mielecka Szkoła Boksu. Tam korzystałem z okazji, że wjechaliśmy do Mielca na mecz rozgrywany właśnie Polska kontra Litwa. Wzięliśmy zawodników, zrobiliśmy sobie wcześniej sparingi szkoleniowe.
11: W tym tygodniu z kolei Kuba Recławowicz będzie reprezentował klub i województwo podczas ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Spale. Innym ważnym startem, do którego przygotowują się zawodnicy chełmskiego Olimpu, są Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. We wspomnianej ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży swojego reprezentanta będzie miał także UKS Roki Krasnystaw. Mowa o Błażeju Dudzie, który dobrą dyspozycję potwierdził podczas memoriału Stanisława Zalewskiego, a ten odbył się w Lublinie, mówi trener Zbigniew Rokosz.
16: Mieliśmy pojechać we troje, no ale dla dwóch dziewczyn nie było przeciwniczek, no i z tego względu tylko został wybrany Błażej Duda, wadze 70 kg kadet. Stoczył walkę sparingową z przeciwnikiem z Tomaszowa Lubelskiego. Błażej przeważał w dużej mierze umiejętnościami i kondycją nad tym przeciwnikiem. No, stoczył, no myślę, że taki budujący sparing.
11: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Spale potrwa do 2 czerwca. 30 osób z całego województwa lubelskiego wzięło udział w 6. turnieju wiosennej ligi organizowanej przez Stildart Chełm. Po zaciętych półfinałach do walki o pierwsze miejsce stanęli Michał Fabian oraz Jarosław Nowosad. Ich pojedynek streszczał Łukasz Duczmal.
17: Panowie spotkali się pod tarczą na samym początku turnieju, w pierwszym meczu swojej grupy. Tam na żyletki wygrał Michał. Jarek żądny rewanżu, a Michał niesiony dobrą formą i świeżością. Pierwszy lek na korzyść Jarka, następnie szybkie wyrównanie i dużo pomyłek na podwójnych po obu stronach. Więcej precyzji i skuteczności w tych szarpanych końcówkach zachował Michał. I to on zamknął kolejne 3 legi, ustalając wynik na 1-4. Wielkie brawa za dźwignięcie presji i świetną grę od początku do końca. Wszyscy wiedzieliśmy, że Michał namieszał w naszych szeregach, nie wiedzieliśmy, że tak szybko.
11: 7. otwarty turniej letniej ligi Stildart Chełm rozegra się w piątek, a początek o 18:00 w barze Miś.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Niedawno okazało się, że airfryery mogą nie być tak korzystne dla zdrowia, jak nam się wszystkim wydawało. Janek Zieliński, zapraszam. Gwoli ścisłości. Airfryer, po polsku powietrzosmażacz, moje autorskie rozwiązanie, to jest nowoczesne urządzenie AGD, służące do podgrzewania rzeczy wszelakich. Od mięsa, przez frytki, po warzywa, na słodkich wypiekach kończąc. Urządzenie podgrzewa nasze jedzenie za pomocą gorącego powietrza bez wykorzystania tłuszczu, co stanowi istotną przewagę nad patelniami, no i jest bardzo mobilne, co z kolei stanowi przewagę nad piekarnikami. Proste w obsłudze, wkładasz do szufladki, nastawiasz, grzejesz. W momencie premiery było to rewolucyjne urządzenie, które samo niedługo przejdzie kolejną rewolucję, bo jak się okazało, nie jest ono właśnie tak korzystne dla zdrowia i może ono wiązać się z pewnymi konsekwencjami. Niedawno na rynku zaczęły się pojawiać modele wolne od PFAS, co jest pokłosiem ostrzeżeń Unii Europejskiej o szkodliwości tego związku i pogłoskach o zbliżających się regulacjach prawnych. PFAS to syntetyczne, per- i polifluorowane substancje chemiczne, jest ich aż 10 tysięcy rodzajów tego związku na rynku tutaj, ale przebadano niewielki ułamek tych materiałów. Te używane w airfryerach pozwalają na to, by żadna substancja się do nich nie przyczepiała. W rezultacie, jeżeli przegrzejemy jedzenie, porysujemy powłokę, nawet przy minimalnej ekspozycji, może to uwolnić szkodliwe związki. Badanie naukowców z Ameryki Północnej, opublikowane niedawno w Journal of the Endocrine Society, wskazują, że małe dziewczynki i dzieci ogólnie narażone na ekspozycję PFAS mogą mierzyć się z osłabieniem ich kości. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. PFAS zyskały przydomek wiecznych chemikaliów przez to, że bardzo długo się rozkładają, co szkodzi również środowisku. No to teraz pomyślcie, że odkładają się one w człowieku. I co jeszcze może z nich wynikać? Bo to jest jedna z niewielu przebadanych rodzajów substancji. Tego jest naprawdę masę. Kiedyś mówiłem wam, jak odkryto szkodliwość azbestu. To taka, powiedzmy, analogia do tego typu spraw. Na początku mamy do czynienia z czymś cudownym, po czym się okazuje, że tak naprawdę nas to zabija. W Unii Europejskiej pierwsze ograniczenia mają wejść już od października tego roku i mają stopniowo wchodzić ostrzejsze rozwiązania. Póki co urządzeń wolnych od PFAS jeszcze nie ma aż tyle, więc możliwe, że początkowo będą one droższe. Natomiast ja wam życzę, kochani, smacznego, dużo zdrowia i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
6: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja.
8: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

nie płyniesz. Dawid Podsiadło, no my spływamy tymczasem, ja spływam. W rytmie dnia grałem dla was od 12. Ja, Janek Zieliński, kłaniam wam się i do usłyszenia, mam nadzieję, już niedługo w Radiu Bonton. Na pewno w sobotę będę w pozytywce, także sprawdzajcie to. Dzięki raz jeszcze i trzymajcie się. Hej, hej.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
2: Reklama.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: pożar w Obornikach w Wielkopolsce jest ważne rządowe ostrzeżenie. Będzie polsko-polski pojedynek w Paryżu Linet Świątek. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Marcin Krzemiński. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach pod Poznaniem. Wybuch na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam m.in. ocynkownia. Zmaga się z nim 40 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ogień może zagrażać sąsiednim halom. Część terenu przy obiekcie jest zalesiona. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Obornik i okolic alert. Apeluje w nim o zamknięcie okien i drzwi, niezbliżenie się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza, no i by w ogóle w miarę możliwości pozostać w domu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
1: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, popełniała sporo błędów, natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna, 4-0 w 14 minut, prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
0: Przypomnę, że Iga Świątek też wywalczyła dziś awans, pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Za litry 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś. No 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86, a olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiS-u, który ma takie obawy.
2: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
0: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Kępinowskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
3: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
0: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Kolejny oszust działający w naszym województwie został zatrzymany. 19-letni obywatel Ukrainy próbował okraść z pieniędzy 53-latkę, obiecując jej w rozmowie telefonicznej szybki zysk z inwestycji, a ta przekazała mu 60 tysięcy złotych. Zachłanność sprawiła, że oszust skontaktował się z kobietą po raz kolejny i to go zgubiło. 5 samorządowców związanych z województwem lubelskim zostało odznaczonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Uroczystość odbyła się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w przeddzień Dnia Samorządu Terytorialnego. 20 czerwca nad Zalewem Żółtańce odbędzie się jubileuszowa 10. edycja motokropli organizowanej przez Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu. Wydarzenie rozpocznie zbiórka krwi, po której motocykliści przejadą paradę ulicami gminy i miasta Chełm, a po ich powrocie rozpocznie się blok koncertowy i inne atrakcje. O szczegółach powiemy w serwisie lokalnym o 17.30.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
0: Noc są na ogół pogodnie, ale na północnym wschodzie może pokropić deszcz. Na termometrach na ogół od 5 do 8 stopni, na wybrzeżu i wschodzie około 10, chłodniej na Przedgórzu Sudeckim, tam zaledwie tylko 3.
7: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi, podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach. 104,9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w środę, 27 maja w kalendarzach. Środa, czyli mały weekend. Wita was z pełną mocą na 104,9. Jeśli potrzebujecie solidnego kopa energii, to dzisiejsze zestawienie muzycznych faktów postawi was na nogi szybciej niż podwójne espresso. Zaczynamy od roku 1966. Dokładnie 60 lat temu światło dzienne ujrzał album Freak Out formacji The Mothers of Invention, na czele której stał genialny szaleniec Frank Zappa. To był absolutny przełom, jeden z pierwszych dwupłytowych albumów w historii rocka i bezkompromisowy manifest muzycznej wolności, który połączył rock'n'roll z awangardą i ostrą satyrą społeczną. W kalendarzu zapisujemy rok 1975. 27 maja na świat przyszedł André 3000, André Lauren Benjamin, czyli połowa genialnego hip-hopowego duetu Outkast. Jubilat kończy dziś 51 lat. To człowiek, który zrewolucjonizował scenę urban, miksując rap z funkiem, jazzem i rockiem, a jego mega hit Heya do dziś potrafi rozbujać każdą imprezę na świecie. Zaglądamy do roku 1995. Dokładnie 31 lat temu na brytyjskich listach przebojów królował singiel White Lines, Don't Do It w wykonaniu grupy Duran Duran. Choć był to cover klasycznego hip-hopowego utworu Grandmastera Flasha, to eleganccy faceci z Duran Duran nadali mu niesamowity, nowofalowy, rockowy sznyt, który do dziś brzmi genialnie w radiowym eterze. Smutna kartka z roku 2022, dokładnie 4 lata temu odszedł Alan White, wieloletni i genialny perkusista progresywnej legendy grupy Yes. Alan był rytmicznym sercem zespołu przez pół wieku, ale świat pamięta go także z tego, że to jego bębny słyszymy w kultowym utworze Imagine Johna Lennona. Wielki muzyk, o którym dziś pamiętamy. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak gigantycznym świętem na naszym polskim podwórku. Dokładnie 71 lat temu, 27 maja 1955 roku we Wrocławiu urodził się Jan Borysewicz. Legendarny Jan Bo, założyciel, lider, gitarzysta i główny kompozytor grupy Lady Punk. To człowiek instytucja. To on napisał muzykę do takich hymnów pokoleń jak Mniej niż zero, Kryzysowa narzeczona, Zawsze tam, gdzie tyczy Fabryka małp. Jego genialne solówki gitarowe i zmysł do pisania ponadczasowych hitów sprawiły, że Lady Punk od ponad 4 dekad nie schodzi ze sceny. Panie Janie, Radio Bonton życzy 100 lat i kolejnych genialnych riffów. Zamykając to środowe spotkanie z muzyczną historią, nie możemy zrobić nic innego. Skoro świętujemy dziś urodziny Jana Borysewicza, w głośnikach na 104,9 musi wybrzmieć gitara mistrza. Zostawiam was z utworem, który ma w sobie tyle słońca i energii, że idealnie podkręci ten majowy dzień. Nogi same ruszają do tańca, tekst zna każdy od przedszkolaka do seniora. Przed nami Lady Punk i Tacy Sami.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
7: Uczniowski klub sportowy Niedźwiadek Chełm ogłasza nabór do drużyn piłkarskich dziewcząt. Oferta skierowana jest do dziewczynek urodzonych w roku 2012 oraz młodszych. Wszystkie chętne zawodniczki, które chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem 505 198 997.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. O godzinach

0: Reklama.
1: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
2: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
3: Lecimy, by wygrać!
4: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
7: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7, auto Viva. www.precto.pl.
8: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
9: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
8: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
9: Zadzwoń 664 775 457
8: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
10: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
11: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Kolejny oszust działający w naszym województwie został zatrzymany. 19-letni obywatel Ukrainy próbował okraść z pieniędzy 53-latkę, obiecując jej w rozmowie telefonicznej szybki zysk z inwestycji, a ta przekazała mu 60 tysięcy złotych. Zachłanność sprawiła, że oszust skontaktował się z kobietą po raz kolejny i umówił na osobiste odebranie dużej sumy pieniędzy. Pewność siebie go jednak zgubiła, bo w miejscu, gdzie miał spotkać się z 53-latką, czekali już na niego policjanci. 19-latek stawiał opór, był agresywny i nie wykonywał poleceń mundurowych, ale finalnie został ujęty i trafił do aresztu. Grozi mu nawet 8 lat pozbawienia wolności. 5 samorządowców związanych z województwem lubelskim zostało odznaczonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Uroczystość odbyła się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w przeddzień Dnia Samorządu Terytorialnego. Najwyższe odznaczenie z przedstawicieli regionu otrzymał marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Został uhonorowany krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Henryk Karwan, starosta powiatu tomaszewskiego. Srebrnymi krzyżami zasługi odznaczeni zostali Renata Ciepłowicz, sekretarz miasta Chełm, Dariusz Kozłowski, wójt gminy Telatyn oraz Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. Podczas uroczystości prezydent przypomniał, że Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja. W rocznicę pierwszych wyborów samorządowych z 1990 roku. Dziękował samorządowcom za pracę na rzecz lokalnych wspólnot i podkreślał, że są oni najbliżej codziennych spraw mieszkańców. Karol Nawrocki mówił również o problemach, z jakimi mierzą się samorządy, w tym o rosnącej liczbie zadań przekazywanych im bez odpowiedniego finansowania. Zapowiedział pracę nad zasadą żadnych nowych zadań bez dodatkowych środków.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
11: 20 czerwca nad Zalewem Żółtańca odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Motokropli, organizowanej przez Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu. Wydarzenie rozpocznie zbiórka krwi, po której motocykliści przejadą paradę ulicami gminy i miasta Chełm, a po ich powrocie rozpocznie się blok koncertowy i inne atrakcje. Mówi Konrad Chudoba, prezes Niedźwiedzi Wschodu.
0: Coraz jest większe zainteresowanie. Co roku coraz więcej tych motocyklistów przyjeżdża do nas. Większe zainteresowanie, tak jak zauważyliśmy, że z całego województwa lubelskiego do nas przyjeżdżają i z różnych tych ościennych województw też już do nas się pokazują. Ja zapraszam wszystkich motocyklistów, bo mamy również też i pole namiotowe, gdzie będzie można zostać na noc i wiadomo, za darmo. U nas nie ma żadnych opłat za pole namiotowe, za wstęp na imprezę. U nas jest wszystko za darmo, bo zbieramy tą krew i to jest dla nas w tym momencie najważniejsze.
11: Podczas 10. edycji Motokropli na scenie zagrają zespoły Stonehill, Vox i Rdza. Nie zabraknie również pokazów ratownictwa medycznego i wodnego. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. LKS Breaking.sport zaprasza do udziału w ogólnopolskich zmaganiach tanecznych pod nazwą Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, a uczestnicy będą rywalizowali w kilku kategoriach, mówi prezes LKS-u Robert Jamiński.
12: Bitwy All Styles i są podzielone na debiuty, czyli na tancerzy, którzy nie mają jeszcze jakichś tam osiągnięć, nic jeszcze nie wygrali lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, oraz All Styles Pro, czyli już dla tancerzy, którzy mają jakieś osiągnięcia i ta kategoria też jest podzielona na trzy kategorie wiekowe. Mamy też osobną kategorię Breaking, ponieważ no, Milejów z Breakingu słynie. Tam też są trzy kategorie wiekowe i jest jeszcze dodatkowa kategoria B-Girls, czyli taka kategoria Open, czyli wszystkie kategorie wiekowe połączone, ale tylko dla dziewczyn, które tańczą breaka. To, co jeszcze mogę dodać, to to, że będziemy mieli wsparcie na przykład rapera Wiśni Bakayoko.
11: Zapisy do turnieju są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
13: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
0: Reklama.
3: Ponton Radio, 104,9 FM.

0: proteście naukowców ministerstwo przyznaje im rację, ale bez konkretów. Żołnierz, który strzelał na granicy uniewinniony, apeluje do polityków. Wycieczka samochodem do Łodzi łatwiejsza, łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. W największe od laty demonstracji na ulicę wyszli dziś naukowcy. Do Warszawy zjechali z całej Polski, by wspólnie przed Sejmem wypowiedzieć swoje postulaty. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. W tej chwili jest to nieco ponad 1%. Na demonstracji pojawili się studenci, doktoranci, badacze i profesorowie. Na transparentach mieli m.in. polską noblistkę.
1: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
2: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
3: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
0: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Rozumiemy protesty naukowców, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gdzik.
4: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki na poziomie rządowym, parlamentarnym. Musimy odbyć taką poważną dyskusję.
0: Władze ministerstwa zapewniają, że postulaty naukowców zostaną przedstawione rządowi. Podkreślają jednak, że zwiększenie wydatkowania to kwestia, która musi zostać rozłożona na lata. Uniewinniony żołnierz apeluje do polityków, by nie wykorzystywali jego sprawy do budowania medialnego wizerunku. W marcu 2024 roku żołnierz oddał 12 strzałów przy granicy z Białorusią. Strzelał w kierunku migrantów i innych funkcjonariuszy. Sąd przyznał, że musiał w ten sposób bronić polskiej granicy i uniewinnił Karola S. 25-latek tak apeluje teraz do polityków.
5: No to tak naprawdę nie jest w większości ich sprawa. A pamiętam chociażby takiego pana hipokrytę Wiplaka z Konfederacji, który po posiedzeniu BBN-u w czerwcu 2024 roku wygadywał oszczerstwa na mój i na kolegi, który już na szczęście wcześniej został uniewinniony temat. Co zresztą potwierdziło się teraz przed sądem, że nie miał racji.
0: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny. Duże zmiany w życiu nocnym stolicy. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północy.
6: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Nocny zakaz w Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Weekendowy wypad do Łodzi teraz będzie prostszy dla kierowców policznych. W perturbacjach ruszył pierwszy z trzech publicznych parkingów w centrum miasta, mówi prezydent tego miasta, Hanna Zdanowska.
7: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
0: Na początek i na zachętę parking przy ulicy Wschodniej w Łodzi ma być bezpłatny. Po 8 czerwca za godzinę zapłacimy tam 5,50, czyli o 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, czwartego, miasto czeka jeszcze na zgodę sądu.
8: Bonton Radio.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czekają pojedynek z Igą Świątek, która pokonała dziś Czeszkę Sarę Bejlek. O szczegółach prosto z Paryża Przemek Pozowski.
10: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Roland Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magda Linet awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
11: Były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych, które mogłam zaatakować, ale poza tym myślę, że jutro właśnie mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo faktycznie dzisiaj trochę pojawiło się błędów na długość.
10: Natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Jelenę Ostapenko. No a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
9: Mówił Przemysław Pozowski. A dzisiaj wieczorem finał piłkarskiej drugiej ligi konferencji w Lipsku zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
8: Liga konferencji to najmłodsze rozgrywki pod egidą UEFA i jednocześnie najmniej prestiżowe, nazywane pucharem pocieszenia. To efekt tego, że to właśnie tam grają drużyny z czołowych, ale jednak nie pierwszych miejsc tabeli, albo ci ze słabszych europejskich lig. Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było 10 w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Początek meczu w Lipsku dziś o 21:00.
9: 37-letni Joe Mazzulla z Boston Celtics został wybrany trenerem roku w NBA i zdobył tę nagrodę jako najmłodszy szkoleniowiec od ponad 50 lat. W głosowaniu wyprzedził J.B. Bickerstaffa z Detroit Pistons i Mitcha Johnsona z San Antonio Spurs, który jako jedyny z tej trójki ma jeszcze szansę na mistrzostwo.
0: Dziś jeszcze burze możliwe na południowym wschodzie, gdzie mamy też najcieplej, bo do 26 stopni. Na pozostałym obszarze około 20, jedynie na wybrzeżu dziś do 15. Jutro słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem, przeważnie tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur, a temperatura podobna do 15 stopni na północy, do 18 w centrum i 22 na południowym zachodzie.
12: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: it snap.
1: Reklama. Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch, zdrowego śniadania.
1: Reklama.
7: Bonto.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
5: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
4: Newsy, goście i Twoja muzyka.
5: Od poniedziałku do piątku, od 12.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama. Bon to

0: And I'll write your name.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Hit odkurzony.
3: Cześć, z tej strony Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś przenosimy się na chwilę do Szwecji, skąd pochodzi autor naszego hitu i do przełomu wieków, by odkurzyć utwór, który dosłownie stał się soundtrackiem do sukcesu. To piosenka, która jest symbolem pewności siebie i poczucia, że jestem gotów podbić świat. Czas na Andreasa Johnsona i jego monumentalne Glorious.

posłuchajcie tej niesamowitej historii. Kiedy utwór Glorious ukazał się w 1999 roku na płycie Liblin, odniósł natychmiastowy sukces w Europie, zwłaszcza w Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Ale prawdziwy fenomen tego hitu dopiero się zaczął. Andreas Johnson, szwedzki wokalista, napisał piosenkę jako osobisty hymn o wychodzeniu z cienia i osiąganiu wielkości. Był to czysty pop rock z zaraźliwym refrenem. I to właśnie ta uniwersalna energia sprawiła, że piosenka stała się królem globalnego marketingu. Pamiętacie ten refren? It's my time to shine, it's my time to soar. Ten fragment trafił do tylu reklam, zwiastunów filmowych i korporacyjnych kampanii, że ludzie zaczęli rozpoznawać piosenkę, ale gubić nazwisko artysty. Utwór stał się oficjalnym tłem dla gigantów od promocji po relacje z dużych imprez sportowych. Piosenka stała się symbolem postępu i zwycięstwa. To jest właśnie to, co chcemy odkurzyć. Fakt, że piosenka stała się bardziej sławna niż jej twórca, stając się jednym z najbardziej anonimowych, a jednocześnie wszechobecnych hitów przełomu wieków. To utwór, który w pełni zasługuje na to, by go odkurzyć. No to co? Słuchamy hitu odkurzonego. Glorious i Andreas Johnson.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
4: Bonton Radio. Pogoda.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: wykonywał swoje zadanie, orzekł sąd o żołnierzu strzelającym na granicy. Katowice chcą zorganizować wypoczynek dla dzieci z Buczy. O wpisanie na listę UNESCO walczy modernistyczna Gdynia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
1: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
0: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
2: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
0: Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację. Kolejne protesty pod sklepami Dino zapowiadają pracownicy, którzy pikietują dziś siedzibę firmy w Krotoszynie. Związkowcy przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
3: Utrudni to na pewno działania magazynów logistycznych, które zaopatrują sklepy w towar. Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
0: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Na wakacyjny wypoczynek do Polski chcą zaprosić władze Katowic ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy. W planach mają zorganizowanie tygodniowego pobytu nad morzem. Miejscy radni mają zdecydować o tym jutro. Tymczasem na samorządowców wylało się morze krytyki, o czym Grzegorz Kozioł.
4: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
5: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granice, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy. Są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
4: Nie wszystkim podoba się taki pomysł. Niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
5: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi? Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami.
4: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskiej zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci.
0: Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
6: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
0: Starania o taki wpis trwają od wielu lat, a dziś na ostatniej prostej wsparł je polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
7: Ponton Radio. Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dość pewne zwycięstwo Igi Świątek i niespodziewany triumf Magdy Linet. Obie nasze tenisistki wygrały dziś swoje mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa i w trzeciej zagrają ze sobą. Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3, natomiast Linet w zdecydowanie dłuższym i bardziej zaciętym meczu ograła Jelenę Ostapenko z Łotwy. Przemysław Pozowski.
9: Dwie godziny bez dwóch minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do dwóch. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
8: Jeśli Linet sprawiła niespodziankę, to autorką sensacji jest dziś Julia Starodubcewa. Ukrainka pokonała drugą rakietę świata Jelenę Rybakinę 3-6, 6-1, 7-6. Crystal Palace czy Rayo Vallecano? Dziś finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Trener Londyńczyków Oliver Glasner jest przekonany, że zwycięstwo dla jego klubu byłoby świetnym podsumowaniem dobrze wykonanej pracy.
10: It would mean a lot, but not for me.
8: Wygrana znaczyłaby bardzo wiele, może nie dla mnie osobiście, lecz przede wszystkim dla zawodników i sztabu, ponieważ wiem, jak ciężko każdy z nich pracował przez cały sezon. Zwieńczenie tego tak fantastycznym końcem byłoby dla mnie czymś wyjątkowym. Wszyscy razem cieszyliśmy się tą drogą i damy z siebie wszystko, aby dopisać do niej szczęśliwe zakończenie. Zwycięzca dzisiejszego finału w przyszłym sezonie zagra w bardziej prestiżowych rozgrywkach, czyli Lidze Europy, którą tydzień temu wygrała Aston Villa. A już najbliższą sobotę w finał Ligi Mistrzów w nim zagrają Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain. Duńczyk Michael Valgren wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z metą w górskiej miejscowości Andano. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy, w której nie było żadnego kolarza z czołówki.
0: Jutro temperatura podobna, chociaż nieco niższa. Do 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz na obszarach podgórskich. Do 18 stopni w centrum i 22 na południowym zachodzie. Będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem przeważnie, ale na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur.
7: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Ondon Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: memories. Pulsy dnia.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. W ręce lubelskich mundurowych wpadł oszust, który podszywał się pod policjanta walczącego rzekomo z grupą hakerów czyhających na pieniądze seniorów. Został zatrzymany na gorącym uczynku, kiedy próbował wyłudzić oszczędności od 79-letniej kobiety, która początkowo uwierzyła w jego ostrzeżenie o internetowych złodziejach. Seniorka zgodnie z prośbą oszusta spakowała 50 tysięcy złotych i biżuterię o wartości około 8 tysięcy złotych, ale niedługo przed jej przekazaniem nabrała wątpliwości. Zastąpiła pakunek gazetami i wezwała prawdziwą policję. Złodziej, z którym się spotkała, zaczął być agresywny, ale długo nie trwało, zanim został ujęty przez funkcjonariuszy. Mężczyźnie grozi 8 lat pozbawienia wolności. Szpitale powiatowe od miesięcy ostrzegają, że obecny sposób finansowania ochrony zdrowia prowadzi placówki do coraz trudniejszej sytuacji. W drugiej połowie kwietnia odbył się ogólnopolski protest pod nazwą Czarny Tydzień. Wzięło w nim udział około 160 szpitali powiatowych. Placówki wywiesiły czarne flagi i plakaty z hasłem „Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie”, a pracownicy ubrali się na czarno. Zorganizowano także minutę ciszy dla systemu. Jak mówił Paweł Pikul, dyrektor zespołu opieki zdrowotnej w Strzyżowie i członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, protest miał przede wszystkim zwrócić uwagę opinii publicznej i rządu na realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.
2: Sytuacja finansowa, jeżeli chodzi o szpitale, no z roku na rok ulega pogorszeniu, no ona się nie polepsza. No, ostatnio mieliśmy również do czynienia z raportem opublikowanym przez Związek Powiatów Polskich. Przedstawiono analizę 207 podmiotów na przykładzie sprawozdań MZ03. No i już według tego raportu widać, że 91% jednostek posiada stratę na sprzedaży za 2025 rok, więc tutaj już można powiedzieć, że ta jedna dana sugeruje to, że to nie jest błąd zarządzania jednej jednostki czy dwóch jednostki, tylko że jest to błąd tak naprawdę systemowy.
1: Trudna sytuacja finansowa dotyczy także szpitala we Włodawie, który obsługuje pacjentów z miasta i okolicznych gmin. Placówka prowadzi m.in. izbę przyjęć, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, poradnie specjalistyczne, diagnostykę, rehabilitację oraz opiekę długoterminową. Dla części mieszkańców powiatu najbliższe większe ośrodki leczenia znajdują się w Chełmie lub Białej Podlaskiej. 5 samorządowców związanych z województwem lubelskim zostało odznaczonych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Uroczystość odbyła się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w przeddzień Dnia Samorządu Terytorialnego. Najwyższe odznaczenie z przedstawicieli regionu otrzymał marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Został uhonorowany krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Henryk Karwan, starosta powiatu tomaszewskiego. Srebrnymi krzyżami zasługi odznaczeni zostali Renata Ciepłowicz, sekretarz miasta Chełm, Dariusz Kozłowski, wójt gminy Telatyn oraz Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. Podczas uroczystości prezydent przypomniał, że Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja w rocznicę pierwszych wyborów samorządowych 1990 roku. Dziękował samorządowcom za pracę na rzecz lokalnych wspólnot i podkreślał, że są oni najbliżej codziennych spraw mieszkańców. Karol Nawrocki mówił również o problemach, z jakimi mierzą się samorządy, w tym o rosnącej liczbie zadań przekazywanych im bez odpowiedniego finansowania. Zapowiedział pracę nad zasadą żadnych nowych zadań bez dodatkowych środków. 30 i 31 maja Bugiem popłynie pomoc dla Szymonka Zelenta. Sebastian Radziewicz i Tomasz Kapyś podejmą się ekstremalnego wyzwania charytatywnego. Kajakami przepłyną trasę z Dubienki do Włodawy, aby nagłośnić zbiórkę na leczenie chłopca chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Start wyprawy zaplanowano na godzinę 7 na rynku w Dubience pod czołgiem. Stamtąd uczestnicy ruszą rzeką Bug w kierunku Włodawy. Cała akcja będzie transmitowana na żywo w internecie, tak aby każdy mógł śledzić wyprawę, kibicować i udostępnić informacje o zbiórce. Szymonek Zelent choruje na DMD, czyli dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka, postępująca choroba genetyczna, prowadząca do osłabienia i zaniku mięśni. Rodzina chłopca walczy o dostęp do bardzo kosztownego leczenia, a w tej walce ogromne znaczenie ma czas. Organizatorzy podkreślają, że celem kajakowej wyprawy jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na historię Szymona i zachęcenie do wsparcia zbiórki prowadzonej na portalu Się Pomaga. Pomóc można poprzez wpłaty na stronie siepomaga.pl/Szymon @zeland. Organizatorzy przypominają, że liczy się każda, nawet symboliczna złotówka, a równie ważne jest udostępnienie informacji o akcji. Przewozy Polregio w województwie lubelskim gwarantują połączenia do pracy, szkoły oraz z innymi regionami. Czerwono-pomarańczowe składy umożliwiają dojazdy nie tylko w obrębie całego województwa, ale zapewniają także połączenie z Mazowszem i Podkarpaciem. Najdłuższa realizowana trasa liczy ponad 295 km i pozwala na dojazd z Chełma do Terespola. W wakacje wyruszą także dodatkowe składy.
0: Na Lubelszczyźnie, na popularnych trasach, przewoźnik przewidział od 27 czerwca do 31 sierpnia zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów oraz wydłużenie relacji do miejscowości chętnie odwiedzanych przez turystów.
1: Mówi Karol Jakubowski, rzecznik prasowy Polregio. Rozkład jazdy zostanie uzupełniony m.in. o dwie pary sezonowych pociągów w relacji Chełm-Włodawa. Ze stacji Chełm wyruszą o godzinie 9 i 16.05, natomiast w drogę powrotną udadzą się o godzinie 10.35 i 17.45. Godziny odjazdów z Chełma zostały skomunikowane z połączeniami do Lublina oraz z Lublina, aby umożliwić podróżnym wygodne przesiadki. Atrakcją na tej trasie jest Jezioro Białe, położone w pobliżu przystanku Okuninka Białe. Miasto Chełm wycofało z obrad projekt uchwały dotyczący przystanków komunikacyjnych. Chodzi o dokument, który zakładał nowe zasady korzystania z miejskich przystanków przez przewoźników. Najwięcej emocji wzbudził zapis dotyczący komunikacji pozamiejskiej. Zgodnie z projektem przewoźnicy spoza Chełma mieliby korzystać tylko z jednego przystanku na terenie miasta, przy Alei Armii Krajowej w rejonie KFC. Dla porównania, w przypadku komunikacji miejskiej projekt wskazywał ponad 170 przystanków. Podczas komisji radni pytali, skąd taki pomysł. Radny Tomasz Ochera mówił, że trudno mu zrozumieć, dlaczego miasto chciało ograniczyć przewoźnikom pozamiejskim dostęp do jednego przystanku. W jego ocenie miałoby to doprowadzić do jeszcze większego tłoku i korków właśnie w tym miejscu. Wiceprezydent Radosław Wnuk tłumaczył, że celem miasta było uporządkowanie sytuacji i ograniczenie przypadków, w których zewnętrzni przewoźnicy korzystają z przystanków zbyt małych lub nieprzystosowanych do obsługi większej liczby autobusów. Jak przyznał po głosach krytycznych i pismach, które wpłynęły do urzędu, miasto uznało, że projekt wymaga ponownej analizy. Radni zwracali uwagę, że korespondencja w tej sprawie trafiła także do samorządowców z okolicznych gmin. Ostatecznie komisja jednogłośnie zgodziła się na zdjęcie punktu z porządku obrad. Projekt w obecnym kształcie nie będzie więc procedowany na sesji Rady Miasta. Urząd zapowiada, że temat wróci po poprawkach i doprecyzowaniu zapisów.
3: Puls dnia. Bon Ton Radio. 104 i 9.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Reklama.
2: 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Reklama. Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: się hele w Obornikach w Wielkopolsce. Na miejscu setki strażaków. Jest areszt za fałszywe alarmy o zagrożeniu w domach polityków. Dwie polskie tenisistki zagrają przeciw sobie w Paryżu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce walczy około 60 zastępów Straży Pożarnej. To około 250 strażaków. Do mieszkańców wysłany został alert RCB z informacją o dużym zadymieniu i apelem, by zamknąć okna i drzwi i w miarę możliwości pozostać w domu, a także by nie zbliżać się do miejsca akcji. Strażacy gaszą pożar w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Północ Karolina Staros.
1: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
0: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. O swoje bezpieczeństwo boją się studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W czasie wieczornych powrotów z zajęć z Centrum Kliniczno-Dydaktycznego młode kobiety alarmują, że są zaczepiane w okolicach największego łódzkiego szpitala. Mówią studentki Agata i Maja.
2: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że na swojej drodze na uczelnię, czy też na przystanek spotykały tutaj mężczyznę. Mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym analizował.
3: Cieszy mnie to, że te patrole tutaj już są, bo nawet dostaję informacje od studentek, że widzą tą straż miejską, szczególnie w tych godzinach popołudniowych.
0: Dlatego sprawa trafiła do policji, uczelni i władz miasta. To świetny dzień dla polskiego tenisa na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Choć trwają dopiero mecze drugiej rundy, już wiadomo, że przynajmniej jedna polska tenisistka awansuje do najlepszej szesnastki turnieju. A więcej o tym wie i wyjaśni Przemysław Pozowski, który jest na miejscu.
4: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju. A właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
5: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
4: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
0: Mecz Świątek-Linet odbędzie się, przypomnę, w najbliższy piątek. Jutro do 15 stopni na północy, do 18 w centrum i najcieplej do 22 na Podkarpaciu. Będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem, ale na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich pojawi się więcej chmur. Nigdzie nie powinno jutro padać.
6: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
7: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Krzysztof Grzesiuk na naszych małych wyspach niedawno gościł, ale w związku z tym, że jego spektakl Co dusza ma w D zdobył wyróżnienie.
8: W ogólnopolskim konkursie recytatorskim w kategorii teatr jednego aktora. Mhm. To tak się nazywało.
7: Czy konkurencja była duża?
8: Na szczęście była w ogóle konkurencja, bo to byłoby żenujące, gdybym dostał takie wyróżnienie bez konkurencji. Były cztery panie, w zasadzie dziewczęta, bo wszystkie były młodsze ode mnie. Chociaż najstarszy uczestnik, którego poznałem, ma 90 lat. To taki pan z Hrubieszowa przyjechał. Bardzo miłą rozmowę odbyliśmy. I konkurencja była o tyle duża i dobrze, bo te panie i te młode panie były bardzo sprawne i technicznie i miały fajny repertuar. I cieszę się z tego wyróżnienia dlatego, że w komisji, w jury zasiadały osoby kompetentne, bo teatrolog, aktorka, która zaczynała karierę w Stanach Zjednoczonych i później tutaj przyjechała do Polski. No i taka bardzo doświadczona opiekunka takich festiwali, przedsięwzięć, instruktorka ruchu teatralnego, więc jakby to dało mi obiektywizację tego, co zrobiliśmy w Krasnym Stawie i z tego powodu właśnie się cieszę. Natomiast martwię się, że nie ma Wojtka z nami dzisiaj, ale ja Państwu powiem, że będę pełnił trochę rolę dyblika dzisiaj, czyli takiego przepowiadacza tego, który nadejdzie, bo Lech Dyblik, którego pamiętacie Państwo, że zapraszaliśmy na jego spotkanie na Festiwalu Sztuk Krasnych w Krasnym Stawie. Od niego zaczynamy, ale to dlatego, że z Wojtkiem wyjaśniłem sytuację. Wojtek ma jakieś tam sytuacje trudne rodzinne i nie mógł dzisiaj być razem z nami. Natomiast Lech Dyblik okazał się prorokiem, proszę Państwa, może ja nie wiem, czy do końca tak zdziwieniu naszemu, bo Lech Dyblik śpiewał błatne pieśni tak zwane, niewiele ich zaśpiewał. I one były takimi troszeczkę przerwami tylko w jego opowieści o swoim życiu. Ale Lech Dyblik zresztą znany jest ze szczerości w tych spotkaniach i on nie ukrywa, że jest byłym alkoholikiem, chociaż to się podobno zostaje na całe życie. Od ponad 30 lat zachowuje całkowitą trzeźwość i abstynencję. I Lech opowiadał o swoim życiu, opowiadał bardzo szczerze i to było bardzo czuć, słychać i zrobiło na nas, na wszystkich słuchaczach bardzo duże wrażenie, bo czasami to jest tak, że jak ktoś trochę udaje, trochę gra, a on, to nie było nic, chociaż on jest dobrym aktorem przecież, nie było tam nic z aktorstwa, była szczera prawda o nim, o jego życiu i potrzebie zachowania trzeźwości i takim komforcie, który z tego płynie, oraz potrzebie niespiesznego życia, tak, bo taki był wniosek, jakby dwa wnioski, które ja zauważyłem, że były do, za przeproszeniem, do wyciągnięcia z tego spotkania. I to było bardzo, bardzo miłe, bardzo budujące. I jeśli Państwo nie byliście, to żałujcie, ale myślę, że jak sięgniecie do różnych portali, no to znajdziecie Państwo spotkania z nim, a myślę, że jeżeli zechcecie i skierujecie te swoje prośby do Wojtka, to jest możliwy kolejny przyjazd. Zresztą Lech Dyblik, jak pamiętacie Państwo, jego rolkę taką, w której zapowiadał swój przyjazd do Krasnego Stawu, to on zapowiedział go w sposób dla nas bardzo, bardzo miły, bo podkreślił to swoją trzeźwość niezwykle subtelnie, bo powiedział, no tam w tle stoi szklanka z mlekiem i to wyraźnie sugerowało jego obecne preferencje i wskazówki dla nas, bo my z Wojtkiem ciągle nosimy się zamiarem założenia tego społecznego ruchu mlecznego, bo taką mamy ideę. A tak bardzo brakuje nam w odbiorze tego, co wokół się dzieje, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, brakuje nam takiego trzeźwego osądu, a mleko bardzo nam w tym wszystkim pomaga.
7: Mówimy o Wojtku Machejusie oczywiście.
8: Mówimy o Wojtku Machejusie, który Wojtek Machejus, bo pozwoliłem sobie dodać mu już przydomek. Na naszym festiwalu, ja powiedziałem, trochę remanenty, dlatego że skończyliśmy w niedzielę festiwal Rejowski festiwal, który odbywa się w Sienicy Różanej. Dzięki naprawdę niezwykłej osobie, czyli Agnieszce Poźniak. To jest trzecia edycja była tego festiwalu rejowskiego. Przybył potomek, 15 w kolejności pokoleń, Mikołaj Rej. Trochę inaczej pisany, ale tam trwają prace, żeby wrócił do tej pierwotnej pisowni. Znakomity kucharz, znakomity gawędziarz i znakomity tancerz. Od razu powiem to Państwu, bo później mogę zapomnieć, bo mam już swoje lata. Gdybyście panie zwłaszcza chciały, tak powiem, dotknąć żywego Reja, bo to jednak jest Rej, potomek, ale zawsze Rej, to on fenomenalnie tańczy, uwielbia tańczyć i była potańcówka u nas właśnie w parku przed Dworem Sztuki i Mikołaj Rej z ogromną radością tańczył. Później można było oczywiście zrobić sobie z nim zdjęcia. Bardzo dobry kontakt utrzymuje z rozmówcami swoimi i obiecuję, że to będzie jego miejsce na ziemi aż do końca świata. I bardzo, bardzo mu się podobają te spotkania i bardzo lubi przyjeżdżać do Sienicy Różanej. Ja muszę mówić o sobie trochę, bo taka jest też formuła tej audycji, ale dzięki też uprzejmości, a i myślę pomysłowi pani Agnieszki Poźniak, naszej umiłowanej dyrektor z Centrum Kultury w Sienicy Różanej. Byłem przebrany za Mikołaja Reja. Strój przywiózł potomek Sienickich, Tomasz Sienicki. Wystąpił w swoim szlacheckim stroju z szablą. Oczywiście ja przebrałem się za Reja. Podobno nawet jestem podobny do niektórych portretów tych rejowskich. I obaj staraliśmy się jakby trochę umożliwić widzom czy obecnym na tym festiwalu taki kontakt z prehistorią, no bo to jednak tam te 500 lat minęło i byliśmy takimi osobami, które starają się taki most przerzucić między przeszłością a teraźniejszością. Cieszyło się to sympatią, bo widzieliśmy uśmiechy na twarzach gości, których było bardzo, bardzo wielu i mamy nadzieję, że ten festiwal będzie gromadził coraz większą publiczność. On się odbywa tuż po naszym, więc jakby zachęcam Państwa na przyszły rok, rezerwujcie sobie czas, rezerwujcie sobie urlopy i spotkacie się Państwo naprawdę z niezwykłymi osobami, z Mikołajem Rejem, tym, o którym mówiłem, z panem Łukaszem Modelskim, redaktorem, który jest ogromnie uzdolnionym i kucharzem, i gawędziarzem, i kulturoznawcą. On opowiada o epoce, w której żył Rej, o kulinariach. Zresztą przygotowywał świetne potrawy, a też dzięki moim kolegom z Teatru Pokoleń przygotował czytanie żywotu Józefa, bo Mikołaj Rej po polsku, staropolszczyzną napisał ten dramat i to było niezwykłe zetknąć się z tym językiem rejowskim. Odezwał się do nas z przeszłości, chociaż naprawdę to jest bardzo, bardzo trudny język i mam nadzieję, że pan Łukasz Modelski zaproponuje jakiś rodzaj słownika przy następnym spotkaniu, bo bardzo trudno na tak, jak to się mówi, nie ma Wojtka, on by powiedział jakoś po angielsku, czy nie wiem, to avist, powiedziałby po angielsku.
7: Ja jestem w tym
8: no roku. Tak, bardzo trudne było zrozumienie tego tekstu, ale dzięki uporowi Reja, bo on się odznacza tym ogromnym uporem, który jest też mostem między naszymi festiwalami, bo Stanisław Bojarczuk, który on jest trochę odwrotnym medalem jakby tego festiwalu, bo przecież Państwo domyślacie się, że Mikołaj Rej, jak i Mikołaj Sienicki, jak i obecna jakby struktura czy pomysł na ten festiwal Sienicy jest takim trochę przywracaniem świata elit, bo to byli ludzie bardzo zamożni, ludzie bardzo majętni, to znaczy no to samo w sumie, ale potrafiący czytać, pisać. Natomiast Stanisław Bojarczuk, zwłaszcza jego, jakbyśmy wrócili do jego przodków, do tamtej epoki, tej kilkaset lat wstecz, to mielibyśmy ludzi umęczonych ciężką pracą, być może w tych majątkach i Sienickiego i Reja, ale to jest ta druga strona medalu. Nie byłoby Sienickich, nie byłoby Rejów, gdyby nie ogromna praca, wytrwałość tych ludzi, którzy pracowali w ich majątkach. Ale też i Stanisław Bojarczuk wyniósł z tego wszystkiego, z tego trudu przodków, ten ogromny upór, który my próbujemy z kolei pokazywać w naszym festiwalu. Ale cieszę się, że ja chyba, to niby to oczywiste jest, ale właśnie jakoś tak przyszło mi to na myśl, że my jesteśmy jakby monetą jedną, awers i rewers tej samej monety, czy tego samego medalu, i bez obu tych części tamten świat by nie istniał, i okazuje się, że ten festiwal też jeden i drugi bardzo, bardzo ładnie się ze sobą łączą.
7: Tak, i mi się właśnie bardzo podoba w tych dwóch festiwalach, bo możemy je troszeczkę podsumować.
8: To,
7: że oba festiwale, bo mówimy jeszcze o Festiwalu Sztuk Krasnych, zbliżają ludzi w taki sposób, że łączą tą swojskość, jest ta swojskość i połączenie z takimi treściami ambitnymi. I jeszcze to, że to tak bardzo zbliża ludzi, że ludzie, którzy, no można by powiedzieć, nie są związani z kulturą, przecież ty jesteś prawnikiem, prawda, Krzysztof?
8: No tak, już jakby nieczynnym w sensie zawodowym oczywiście od wielu lat, ale
7: ja mam
8: tak
7: wrażenie, że ty teraz się spełniasz dużo bardziej. Nie to, że jakby... Ale że to ci sprawia większą przyjemność. Cudowne są te koła gospodyń wiejskich, gdzie po prostu te potrawy są tak pyszne. Można spróbować tych zapomnianych już potraw tradycyjnych.
8: Wtorek. Nie, to przez w niedzielę wygrał pieróg taki, którego oboje próbowaliśmy.
7: Z ziemniakami, z mięsem.
8: Z kaszą, znakomicie przyprawiony, i okazało się, że to przyprawienie ma ogromną rolę i jest najważniejsze. Ciasto drożdżowe. Pani z koła gospodyń pokazywała mi ręce, zdradziła mi sekret. Ja państwu go powtórzę.
7: Zdradzę,
8: bo zresztą moja mama podobnie zagniatała ciasto drożdżowe, czyli bez rękawic, bo teraz jakby mamy trochę obsesję na punkcie higieny, tak jakby te bakterie miały nas pożreć natychmiast. Ale ta właśnie pani mówiła, że ona czuje to ciasto i jego konsystencję, ciepło, jakby przekazuje tą swoją energię, i to chyba spowodowało, że znakomite to ciasto było.

0: Dobrze, no to tak, może do tych festiwali jeszcze wrócimy, ale sporo już o nich zostało powiedziane, a może teraz Krzysztof o tobie, bo Krzysztof Grzesiuk na naszych Małych Wyspach dzisiaj. I ja bym się chciała zapytać o to, czy ty zawsze marzyłeś o tym, żeby robić w teatrze, żeby robić teatr, nawet wtedy, kiedy pracowałeś jako prokurator?
1: Historia mojej rodziny wiąże się z teatrem, to znaczy z dalszych krewnych, bo oni brali udział bardzo aktywny w życiu Teatru Ziemi Chełmskiej jeszcze w okresie przedwojennym i powojennym. I nawet są zdjęcia, które widziałem kiedyś, jak w Chełmskim Domu Kultury wisiały na eksponowanym miejscu. Więc jakby są założycielami, a potem aktywnymi uczestnikami Teatru Ziemi Chełmskiej. Rodzina Bodakowskich, Krzysio Jaroszek był aktorem, już nie żyjący. Basia Bodakowska Jaroszek też już nie żyje. Moje ciotki, które już też od dawna nie żyją, one aktywnie grały Bałuckiego, Fredrę, ten repertuar taki bardzo klasyczny, ale też i bardzo wymagający. I ten teatr był bardzo znany w Chełmie. W tej chwili kolejne pokolenie, wiem, że Basia Szarwiło się opiekuje nimi i to może to trochę w genach było, że tak się stało. My zaczynaliśmy tu trudno powiedzieć, czy nawet w Krasnystawie, ale na samym początku to Krasnystaw udzielił No Name Theater, tak to się chyba nazywało na początku. To Janek Cudak wyszedł z takim pomysłem wystawienia spektaklu Antygony w Nowym Jorku. I w mojej ocenie to dało początek działaniom wielu osób, które pracowały w tym teatrze. Karolinie Kurek, koleżance Ewelinie Rokita, tak? Żeby odmienić, czy Rokicie, byśmy odmieniali to. I Wojtek Machejus grał bardzo żywego trupa, doskonale to działało. No i potem jakby to pączkowało. Ci koledzy grają w teatrze pokoleń.

0: Więc już tutaj sam walczyłem z tym, z tą materią.
1: No właśnie, walczyłeś. To nie jest łatwy materiał i myślę, że nie jest łatwy w odbiorze. Znaczy na pewno nie jest łatwy w odbiorze. Byłam, więc wiem.
2: Do tej pory widzę osad tego szoku.
1: Ta sztuka chyba powinna taka być. Powinna pozostawiać ślad.
3: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
6: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
0: To dziwny festiwal, bo okazuje się, znaczy mówię o naszym i o Agnieszki, w tym sensie dziwny, że różne elementy, różne wątki łączyły się ze sobą. Ja dopiero po chwili jakby stwierdzałem, że istnieją te mosty. Wojtek by powiedział bridge chyba, tak? Pan Wojtek powiedziałby bridge.
1: Bo w muzyce też się używa tego terminu, dlatego wiem, o co chodzi.
0: Więc te różne mosty były. I w Lech Dyblik, który był, jest w dalszym ciągu, bo uważam, że bez żadnych, jest naprawdę prorokiem, proszę Państwa. I to jest, to czasami my szukamy tych takich ludzi w odległych miejscach, czasach, ale oni są gdzieś tam czasami bardzo blisko i Lech Dyblik jest takim prorokiem i nie on jedyny i rzeczywiście nowina, że trzeźwość jest czymś wspaniałym i warto ją zachowywać i dystans i spokój i ta idea spokojnego zwolnienia takiego w życiu jest bardzo ważna. Natomiast no, w monodramie pojawia się, trudno powiedzieć, że jednoosobowo bohater, bo takich ludzi jest bardzo, bardzo wielu, taki odsetek ludzi niewyobrażalnie bogatych i oni reprezentują zupełnie czasami inną mentalność i inny sposób życia, i inne wartości. I to jakby zauważyłem, że to jest teza i antyteza jakby tego wszystkiego, ale to państwo przyjdźcie i zobaczycie sami. Chociaż ja mam nadzieję, że jednak to nastąpiło zwycięstwo tych słabych, o, tak bym to powiedział, podsumowując, że Anita czy Pchełka, Sasza, Antygona oczywiście z dramatu Sofoklesa, że to oni ostatecznie, pozornie ponosząc klęskę, to jednak wygrywają i to jest bardzo, bardzo sympatyczne. Tak jak wygrywają bohaterowie, możemy przejść do remanentu jeszcze?
1: Oczywiście.
0: W tym remanencie, proszę Państwa, ja Wojtkowi zostawię te wydarzenia, które dotyczyły męskiej części festiwalu. Natomiast były dwie panie. Pani Antonina Tosiek przedstawiła swoją niesamowitą. To jest pisarka, reportażystka, a może i historyk kultury. I Antonina Tosiek napisała taką książkę Przepraszam za brzydkie pismo. I to też nam się połączyło z naszym festiwalem, bo okazało się, że Ona zebrała pamiętniki kobiet wiejskich z bardzo dużej przestrzeni czasowej, od przed pierwszej wojny aż do czasów współczesnych, bo takie konkursy były kiedyś organizowane.

0: Jeżeli, a mam nadzieję, że słuchają nas panie i dziewczęta, przeczytałybyście tą książkę, to mam nadzieję też, że zyskałybyście może impuls do tego, żeby napisać własny pamiętnik. Chciałbym, państwu, jeśli mogę, Aniu, tak? Fragment tylko z tego remanentu przytoczyć. Wejście w opowieść, któraś pisać musiała, tak to się nazywa. Ja pozwolę sobie państwu fragmencik przeczytać tego. Jadzia pisała na papierze wyniesionym pokryjomu z plebanii przez gosposię księdza proboszcza. Gosposia mówiła: pisz, dziecko, pisz. Mnie do liter talentu brakuje, a ktoś to przecież opowiedzieć musi. Ołówki Jadzia miała własne, czerwony i żółty, jeden nierówno zaostrzony kozikiem, drugi schowany na stryżku pomiędzy kartkami szkolnego zeszytu. Przez całe swoje życie Jadzia uzbierała niewiele skarbów. Obrączkę po mamie, dyplom ukończenia kursu drobiarskiego i białą bluzkę z granatową lamówką po starszej kuzynce. Na początku był jednak zeszyt. Jadzie, najstarsze dziecko Jana i Zofii, gospodarze na niecałych 2 hektarach w okolicach wsi Krzywda nad Małą Bystrzycą, miała strasznego pecha, bo przed czerwcem 1914 roku, jeszcze zanim przyszły wojny, służba na cudzym polu, kolejne siostry i kolejni bracia, zdążyła ukończyć tylko 2 zimy szkoły podstawowej. Potem w kolejce do nauki pierwsze było już rodzeństwo. Młodsze i przede wszystkim o mniejszych stopach, a mieli tylko 1 parę butów do noszenia na zmianę. U Jadzi zaś wszystko było długie. Stopy, loki koloru blond, dni spędzone w burakach i choć wtedy jeszcze nie mogła tego wiedzieć całe życie, bo doczekała się po latach własnej frani i farelki. Może więc stąd ten pech. Zachęcam bardzo was do przeczytania dalszego ciągu tej historii, czy też historii wielu, wielu innych kobiet, bohaterek wielu pamiętników, bo to niezwykłe. To wydawałoby się, że pozornie tak zwane proste kobiety, ale to pozornie tylko, bo to osoby, które były, bo już większość z nich nie żyje, o ogromnej wrażliwości i przy całkowitym braku możliwości, czasami takich zwykłych technicznych, czyli braku zeszytu, przyborów do pisania, przy oporze, ogromnym oporze środowiska i tutaj jest wiele przykładów tej przemocy rodzinnej, tego, że one były tak potwornie zapracowane, te kobiety. Były obciążone taką ilością obowiązków, że one potem jeszcze znalazły czas, siłę i wrażliwość, aby opisać to swoje życie i swoje refleksje na ten temat. I ten festiwal sztukrasny, nasz festiwal poświęcony Stanisławowi Bojarczukowi, nie tylko to, on trochę próbuje jakby wyszukać w środowisku ludzi, no nie ukrywam, że ostatnio to taką koleżankę, która w Krynicy mieszka, malarkę, nie będę państwa, bo ona jest, żyje, więc jakby nie czuję się za bardzo upoważniony, żeby ujawniać jej dane, bo teraz to z tym jest pewien problem. Ona zajęła się malarstwem po wielu, wielu latach ciężkiej, bardzo ciężkiej pracy w swoim gospodarstwie. Po praniu i płukaniu tego prania w zimnej wodzie, mówi, że wykręcało jej ręce. I to jest niesamowita historia i taka, którą te pamiętniki potwierdzają, więc przeczytajcie, panie i państwo, i może panie zechcecie pójść w ślady tych bohaterek. Antonina Tosik, przepraszam za brzydkie pismo. Tak jest.
1: Czyli polecamy książkę.
0: Polecamy książkę, która jest świetna.
1: I tak, i jeszcze taki wniosek na koniec. Nigdy nie jest za późno.
0: Nigdy.
1: Zawsze można odnaleźć pasję i robić coś, co czyni nas szczęśliwym. Czasami trzeba odpocząć, czasami jest potrzebny spokój, dystans, a czasami właśnie ten kontakt z kulturą. A cudownym miejscem, żeby się spotkać i zastanowić, co tak naprawdę nas cieszy i co nam sprawia przyjemność, są właśnie festiwale. Festiwale, spotkanie ludzi, którzy zajmują się różnymi rzeczami.
0: Tak, i książki, które mieliście państwo w hełmie, więc też. Dlatego nie sposób nie nawiązać do tego, bo one dają coś, co przedłużają dziwną umiejętność czytania i pisania. To zaczyna się, proszę Państwa, robić dziwne, ale skoro mowa o festiwalu rejowskim w Siennicy, to tam jest świetny też zawsze taki mecz poetycki utworów, które są przedstawiane przez ochotników, wszystkich, którzy są.
1: I też wygrana.
0: W tym roku tak. Rzeczywiście w tym roku miałem to szczęście brać udział w tym konkursie. Ja Państwu chciałem tak przy okazji, bo to haiku akurat, to dziwna może taka konotacja, bo to przecież jest wiersz, który urodził się w Japonii i jest tam praktykowany. Ja niestety po japońsku Państwu go nie jestem w stanie przeczytać, ale ponieważ przewija się u nas to mleko, nie bez powodu, dlatego że Rejs prowadził wybitnych znawców, wołochów, którzy nauczyli go serowarstwa i później Siennica, Różana i nie tylko okolice słynęły z tych wyrobów, więc jakby pozwoliłem sobie nawiązać do tego. Oto to haiku. To tu pod stópek zapach dzieciństwa niosą mleczne wąsiki.

0: Następne za rok, ale przed nami kolejne, bo to jest sezon festiwalowy i warto jeździć, warto brać w nich udział, bo to jest kopalnia wiedzy, kopalnia pomysłów i natchnień.
1: Tak. To ja powiem Państwu o jeszcze jednym elemencie, bo Ania zachęca Was słusznie do udziału w festiwalach. Zwróćcie Państwo uwagę, tych festiwali jest ogromna ilość. One się różnie nazywają, pod różnymi jakby natchnieniami działają, tak bym to powiedział. Natomiast to, co bardzo jest wartościowe, ja myślę zresztą, że pani dyrektor Agnieszka Poźniak weźmie jeszcze udział i zrobi swój remanent swojego festiwalu, ale dlaczego jest tak bardzo miły i specyficzny ten festiwal i nasz? I też ten, przerzućmy ten most, mówiąc po polsku, czy też kładkę nawet. Dlatego, że gotowanie jest na żywo, na długim stole. Obaj panowie, Łukasz Modelski i Mikołaj Rej, gotowali potrawy różnego rodzaju, komentowali sposób przygotowania. One miały być jak najbardziej tradycyjne i znakomite smaku, ale to, co jest takie bardzo istotne, to jest to, że każdy z widzów, i starczyło, była obfitość tych dań i każdy mógł spróbować. I to było świetne, bo ja widziałem, jak kolejki się ustawiają do podjęcia tego dania. I o ile trudno jest czasami nas, Polaków, nakłonić do wyjścia z ławki, ruszenia się, żeby stać, pokazać się, to już jest problem. A tam widziałem, że naprawdę to po kilkadziesiąt osób stawało w kolejce zupełnie bez żadnego problemu i każdy dostawał swoje porcje i potem jedli. Więc ten element wspólnego posiłku jest bardzo miły i jest bardzo łączący i tworzy wspólnotę. Więc ja widzę, jak ten festiwal rejowski tworzy taką wspólnotę publiczności i ja myślę, że jak dojdziemy do jakiegoś tam entego już wydania tego festiwalu, to oczywiście wszyscy będą się poznawali, witali nowo przybyłych. Natomiast w naszym festiwalu oczywiście my zapraszamy też panie z koła gospodyń i zapraszamy też wytwórców tych serów rzemieślniczych i wtedy mamy też ten wspólny posiłek. Zresztą tworzenie tej społeczności mlecznej, ja nie wiem, czy ja opowiadałem o tych koszulkach łączonych. Mówiłem o koszulkach łączonych w poprzedniej audycji mówiłem. Więc to też jest taka idea, żebyśmy się połączyli z sympatią swoją bez względu na wiele różnic, które potrafimy zawsze zobaczyć.
0: Czyli budujmy mosty. I czy tym apelem możemy...
1: Nie możemy zakończyć, dlatego że ja właśnie... Co łączy mnie z Lechem Dyblikiem? To nieudolna próba przygotowania Państwa do nadejścia Wojtka Machajusa, bo kolejny gość, który był na naszym festiwalu, to była Magdalena Grzebałkowska, znakomita reportażystka, pisarka, fantastyczna osoba, która jechała z Zakopanego do nas przez chyba tam 12 czy 16 godzin autobusem, którego nazwy oczywiście nie mogę wymienić. Udało się, dojechała i potem przez następne dwie godziny naprawdę prowadząca spotkanie nie musiała wiele się trudzić, by ona powiedziała to, co powinna powiedzieć, bo fantastycznym jest gawędziarzem. Ona napisała wiele książek, ja tylko tytuły wymienię Państwu, ale z jednej z nich chciałbym Państwu, bo napisała biografię Dezorientację, biografię Marii Konopnickiej, napisała biografię, Paradoks księdza, tak, bo to zasłoniło, tak, biografia księdza Jana Twardowskiego i napisała świetną naprawdę rzecz, komeda, osobiste życie jazzu i to nas właśnie zaczyna zbliżać do tego, nie chciałbym użyć słowa proroctwa o Wojtku, ale może nawet dobrze, że jego dzisiaj z nami nie ma, bo on się bardzo broni przed tym, przed wypełnieniem tej misji swojej, którą ja mu próbuję przekonać go, że powinien ją wykonać. osobiste życie jazzu i Beksiński, portret podwójny. Jak to połączy się z Wojtkiem? Więc chciałbym Państwa tym bardzo, bardzo zachęcić do słuchania Wojtkowych audycji właśnie o jazzie i nie tylko, bo o muzyce. Bo Wojtek jako niezwykle skromny, młody, no może nie do końca młody, tak już, średnio młody człowiek, od wielu lat interesuje się muzyką, bardzo różną, ma fantastyczną o niej wiedzę. Jak Państwo słyszeliście w ubiegłym spotkaniu, ma też dar spokojnego mówienia, jest rzetelny i bardzo Państwa zachęcam, żebyście słuchali jego audycji, bo one już są tuż. No, powiedzmy, już się prawie rodzą, tam próbujemy troszkę jeszcze. Nasłuchujcie, my wam powiemy za nią, kiedy to się urodzi, gdzie tego ewentualnie słuchać. A mam nadzieję, że już za tydzień, bo ja już jakby powoli, przygotuję Państwa do tego, ponieważ była Basia Małecka, słynna redaktorka trójkowa, która słucha i śpiewa i wydała płytę Agnieszka w wersji takiej niezwykle sympatycznej. Ja tylko tyle mogę powiedzieć. Niezwykle sympatycznej. Byłem na tym koncercie, a Wojtek opowie wam, mam nadzieję, że za tydzień albo za tydzień na wyspach naszych opowie wam o tej muzyce, o tej piosenkarce, o tej artystce dużo, dużo więcej i będziecie państwo na pewno, tak się mówi, very happy. I mieli fan, tak?
2: Reklama.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
2: Reklama.
6: Bonton Radio.

0: Będzie polski mecz w Paryżu i Igi Świątek z Magdolinet. Pali się zapad o zwiększonym ryzyku w obornikach w Wielkopolsce. Upały w Europie, u nas chwila oddechu. Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek informacje z ostatniej chwili. Magdalena Fręch przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann 5-7, 4-6 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ale wcześniej na paryskich kortach dwie Polki wygrały i awansowały, czego efektem będzie ich wspólny mecz w piątek po dwóch stronach siatki. W trzeciej rundzie French Open staną Magdalinet i Iga Świątek. O szczegółach trudnej walki Magdalinet prosto z Paryża, Przemysław Pozowski.
1: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
0: Przypomnę, Iga Świątek awans też wywalczyła dziś, bo pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. 250 strażaków walczy z pożarem hali w obornikach w Wielkopolsce. Do mieszkańców wysłany został alert RCB, bo ogień pojawił się w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Będzie więcej amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, zapowiada wiceminister obrony narodowej. W ten sposób Stanisław Wziątek odpowiada na pytania o doniesienia portalu Politico. Wynika z nich, że Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne.
2: Nie ma w tej chwili żadnych informacji mówiących o tym, żeby Amerykanie wycofywali się ze swoim sprzętem. Wręcz przeciwnie. Jest zbudowany jeden APS, czyli właśnie taki duży obszar magazynowy z ciężkim sprzętem, to jest OWIC, ale to jest także kolejny, który za chwilę będzie w pełnej skali rozwinięty blisko Wrocławia.
0: Jutro na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony wiceminister Wziątek ma przedstawić szeroką informację na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni Celsjusza. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu mogą wrócić. Dlatego warto pamiętać o podstawach, przede wszystkim o nawadnianiu, czyli piciu wody, i to zanim poczujemy pragnienie, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
3: Wyczerpanie cieplne, tego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
0: W najgorętszych godzinach, czyli między 11 a 16 najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu i szukać cienia lub chłodnych pomieszczeń. Lekarze zalecają zwracanie uwagi na dzieci, osoby starsze i przewlekłe chore. One są najbardziej narażone na przegrzanie. Odpoczynek od upału już jutro, do 15 stopni na Półwyspie Helskim, a także na obszarach podgórskich, do 18 stopni w centrum i 22 na południowym zachodzie. Sporo słońca na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich, trochę więcej chmur.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: strażacy opanowali pożar w hali w wielkopolskich Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Unikatowy, niepokazywany niemal obraz wart miliony złotych można obejrzeć teraz całkowicie za darmo w Warszawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został opanowany. Na miejscu wciąż pracuje 100 strażaków, którzy dogaszają halę o powierzchni 5000 m2, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Komendy Straży Pożarnej.
1: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gaśniczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
0: Równocześnie grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego monitorują powietrze i wodę w pobliskiej rzece Warcie pod względem skażenia. Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do rzeki. Do pożaru hali doszło około godziny 15. Jak informują strażacy, wewnątrz budynku doszło do wycieku niebezpiecznych kwasów. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Zapaliły się znicze i wiązanki licznie ustawione obok grobu. W miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik, nie ma jeszcze nagrobka. Jak mówił Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się też przy betonowej płycie grobu.
2: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
0: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem, został śmiertelnie potrącony. Odwołania minister kultury chce Konfederacja. Partia rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Marty Cienkowskiej. Poszło o przygotowaną przez jej resort ustawę, która zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Do sprawy odniósł się szef parlamentarnego klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
3: To jest ustawa rządowa, nie jest to ustawa pani minister Cienkowskiej. Podpisuje się pod tym premier Donald Tusk.
0: Według Konfederacji dopłaty dla artystów obejmowałyby osoby zarabiające powyżej płacy minimalnej. 5 osób uwięzionych od tygodnia w jaskini w Laosie żyje. Dotarli do nich laotańscy i tajlandscy nurkowie. To była ich ostatnia próba. Teraz ratownicy szukają jeszcze 2 zaginionych. Jednocześnie zastanawiają się nad sposobem ewakuacji 5 odnalezionych, którzy siedzieli na skale wewnątrz jaskini. Komora, gdzie przebywają te osoby, znajduje się ponad 300 metrów od wejścia do jaskini, a prowadzący do niej wąski korytarz zalany jest obecnie wodą. Jak podejrzewają miejscowe media, odnalezione osoby weszły do jaskini w poszukiwaniu złota, które miało być niegdyś wydobywane w tej jaskini. Przez lata pozostawał w ukryciu. Teraz ma zostać sprzedany za miliony złotych. Mowa o obrazie Japonka Józefa Pankiewicza, który można teraz obejrzeć w Warszawie. Dzieło przez dekady było w prywatnych rękach i zostało pokazane w publiczności zaledwie 2 razy. Na obrazie artysta przedstawił swoją żonę ubraną w japońskie kimono. To druga wersja Japonki z cyklu, na który składają się 3 obrazy, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unikum.
4: Jedna z nich pozostaje w publicznym polskim muzeum, trzecia jest zaginiona, prawdopodobnie zniszczona. No i ten obraz, który od lat pozostaje niejako w ukryciu w kolekcji prywatnej. Niezwykła gratka kolekcjonerska.
0: Eksperci szacują, że Japonka może zostać sprzedana na aukcji nawet za 20 milionów złotych. Aukcja w połowie czerwca. Do tego czasu Japonkę Pankiewicza można obejrzeć w warszawskiej Desie zupełnie za darmo. Najcieplej jutro na południowym zachodzie do 22 stopni, w centrum do 18, na Półwyspie Helskim do 15 stopni, podobnie w rejonach podgórskich. Sporo słońca z niewielkim zachmurzeniem, tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać.
5: Słuchacie Bonton Radio.

Bonton Radio i wszystko gra. Hey,